Lem FM.

sno bryz ulicy i twoi wołosia rukamy hładycy. Chciłbym czuć zapach szepit hołosu twojego prosto radity tak tym, że ty zomny.

new

0: Zaraj też tacy chłopci, zaraj te, wesoło!
1: Zamierzam, nie, wydaję.

Niedośpiewany triptych Jarosławowi. Deż twoja zelenist, bratczyku? Deż się podziła? Deż twoje kryła, bratczyku? Deż twoje kryła? Czy ich krwawicia nie wstrzegła? Czy ich krywa krywda pokrywiła, czy zwierzęcza żażda zdremózgała, czy człowiecza zawyść połamała. Deż twoje kryła, bratczyku? Deż twoje kryła? Tołdy jeszcze w dobie kremenia kresanego wsim po drodze było. Dawał je im ogen życia horyjucze. Nad nespanym twoim wiknom witer kwit czereszen truczał, po jaliczkach dzirgał lubą twoją wielką. Wuszelkę oszaleniłym bortaczką w śmichu radosty płakali, peruńskim potriasanym gnali twój głód i rozkisz, i zlist, i żal, i nadzieju. Że pod wiknom twoim nespanym jalec liz wyrosne, popry sobie stanę i zaszumyt. Zaszumił. 20 długich roków. Tylko jak dorasta człowiek, natchnionym prorokom psalm Lamgiuszko śpiewał. Nad stepom wran kriacze. Z ogoneną lemkiuską dolą, perekoty polą, witer się zabawlat. A tu, medze suchą sosną, abortnią chorą, chmary bolą rosnut. W nespanym obłaczku dwie zwizdoczki szklacze, jariat się projato. I ticho, tychićko, bez do solmi, teczut. Potička.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Jakbym był, chodził do szkoły za tych komunistycznych czasów, w podręcznikach historii były taka znajomka, jak na brandenburskiej bramie stoi wojak polski i ruski, trzymają fanu pobiedę nad Niemczyną. Brandenburgska brama. W moim maleńkim kraju fan nie wiszają na monumentach. W moim maleńkim kraju, daleko od Desy, tam, na Lemkowyni, do fan lemwiter, a monumentom gore syni. W moim maleńkim kraju nadziei nie mają dywizji, ta do cna podibni żyją i mrają.

Słuchajcie tej pierwszej naszej lastyłoczki lemkijskiego Narodowego Radia Lem FM

miłość, niedojrzałe grono. Wzięto nas tu Allaha, tu perełki wschodu. Z morza uciech szczęścia porwała za młodu. Truna, konche wieczności do mrocznego łona. Skryła je niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu. Jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu. Zostały dłonią giaure wyryte imiona.

Róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze od wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz spojrzenie cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

Prelat tygodnia portalu LMFM. Emer Iwan Gojdycz, wyznaczny pamiatkar, badatel i pedagog. Autor wisty Lidyja Budajowa. Przed paru dniami przyszła do nas smutna wist. O Bratysławie Emer 27 septembra 2026 roku uwici 78 roku Iwan Gojdycz, wyznaczny architekt, pamiatkar, badatel i pedagog rusyńskiego pochodzenia. Narodził się Iwan Gojdycz 1 aprila 1948 roku w Humennim. Błażenny episkop Paweł Petro Gojdycz był bratem Jochodida Sztefana, który był tak samo wyznacznym grekokatolickim świeczennikom. Do Koszyc, gdy się młoda rodyna jezdidą pereselyła, chodził do nich na nawściwy i władyka Gojdycz. Uperęci jego sestry w tych ciężkich czasach po II światowej wojnie były skrywane przedmety, które były powiązane z funkcją episkopa. No, sztatna bezpeka ich i tak naszła i skonfiskowała. Kiedy miał Iwan Gojdycz 3 roky, władyka Gojdycz już był uwiazny ci w Iławi, gdy ho Iwanowe rodyczy chodyli na wściwlaty. W dzieciństwie Iwan Gojdycz inszak jak po rusyńsku, ani nie besidował. Po słowacku się nauczył aż na osnowni szkoli. Od drugiego rocznika miał na wyświadczeniu świadectwo ze szkoły napisane, że narodnostną je na miasto Rusyna już Ukrainec, co tak groziło jego matir, że mu radsze dawała zapisować słowacką narodność. Po akcji P w roku 1950, kiedy doszło do likwidacji grekokatolickiej cerkwi uchtołdyczni Czechosłowakii, była młoda rodyna wyselena do Krasnoj nad Hornadą, niedaleko Koszyc, gdzie żyli mimo rusyńskiego i grekokatolickiego otoczeniu. Otec musiał te roboty do bani w Rudnianach, matir jak uczytelka nie mogła uczyty. No wdiaka ich nasylnemu weseliniu do kasztela, w którym była i osnowna szkoła, zdobył Iwan Gojdycz odnoszenia ku historycznej architektury i pamiatkam. Późniejsze, podczas pamiatkowego badania, zistyło się, że ich weselili do miejscowości, która była kapliczką i z renesancznym sztukatrkowym okraszeniem. Potem, co się uwolnili obstałyny, jego otec począł roboty w żelizarniach w Koszyciach, jego maty już mogła począć roboty cholem jak robitniczka. Żelizarni im przydzielili kwartel w Koszyciach, gdy Iwan zaczął studiować na 11-roczni szkoli. Potem się zaczął jego żywot w formułatach Bratysławii, gdy w roku 1983 uśpiszno dosztudował architekturę i specjalizacją historyczna architektura na stawebni Fakulty Słowackiej Wysokiej Szkoły Technicznej. Po wysokoszkolskich studiach począł roboty w Słowackim Instytucie Pamiatkowej Starostliwości i Ochrany Przyrody, który się nachodził w prostorach Bratysławskiego Zamku. Był i weduczym wyroby sztatnych restauratorskich atelierów. W rokach 1990-1994 i 1996-1998 był u funkcji dyrektora Słowackiego Pamiatkowego Instytutu. W rokach 2002-2010 był Iwan Gojdycz weduczym Katedry Historii i Teorii Umenia na Filozoficznej Fakulty Tyrnawskiej Uniwersytety. Kurto był i prodekanom Filozoficznej Fakulty Tyrnawskiej Uniwersytety. Wychował tak ciły szor pamiatkariów i realizatoriów architekto-historycznych badań. Sam był aktywnym badatelem narodnych kulturnych pamiatok. Zanimał się pamiatkami z doby średniowiku aż po połowę XX stulecia. Żył w dobie, kiedy było jedną z zadań pamiatkariów badaty i wyhołoszowaty pamiatkowe rezerwacje i zony, i tak badał historyczne jadra Priaszowa, Bańskoj Szczownyci, Spiszskoj Kapituły, Świętego Jura, Popradu i Żeliny. Osobno prosadował, żeby Koszyci były wyhołoszone za największą pamiatkową rezerwację na Słowakii. Uratował wece derwianych cerkwej, o których napisał staty i publikacji. W roku 2008, jak член rodyny, przewziął izraelską Dżerżawną Nagrodę Sprawiedliwej Między Narodami od posła Izraela na Słowakii, która była udzielona in memoriam episkopowy Pawłowy Petrowy Gojdyczowy. W 2018 roku, kiedy osławował 70. jubilej żywota, zdobył ocienienia Pamiatkowego Urzędu Słowackiej Republiki Premium Elżbety Hinterowej-Majerowej, jaka się udzieluje osobom za długoroczny wkład i ochronę Pamiatkowego Fondu, a tak samo i dziakowną gramotę dekana Filozoficznej Fakulty Tyrnawskiej Uniwersytety. Do poślednich chwil żywota zanimał się pamiatkowym badaniom. Umarł doma, dumajuczy na dalsze badania. Pochoronne obriady odbudą się w grekokatolickim katedralnym soborze Wozdwyżenia Czesnego Kresta w Bratysławie w niedzielę 4 oktobra. Wiczna jemu pamiat. W Użhorodzie przypomnieli sobie rocznicę narodzenia Józefa Bokszaja. Autor wisty Petro Medwid. 2 oktobra 2026 roku minęło toczno 135 roków od narodzenia Józefa Bokszaja, malaria, pedagoga, jednego z osnowateli rusyńskiej i podkarpackiej malarskiej szkoły.
Jak informował Zakarpacki o własnej chudożnej muzei imieniu Józefa Bokszaja w Użhorodzi i stoi na chody w tot den, przypomnęły sobie toho koryfeja podkarpackiego umenia i odkryły wystawę jego otworzył. Napered odbyło się położenie kwitok na hrobie chudożnika, pak była w prostorach muzea odkryta wystawa, która opowiada o osnownych etapach twórczości Józefa Bokszaja. Wielka część tworzył, które są wystawione, je na sakralną temu. W ramach świadkowania rzeczniczy narodzenia preoświaszczonej władyka Teodor Macapuła, prawlaczy episkopu mukaczowsko i hrekokatolicko jeparchii, odsłużył archierejską służbę. Na niej brał uczas i preoświaszczonej władyka Awel Soczka, nierzedchacki jeparcha, i jego sekretar otec Tibor Sikora. Dalsze przedstojatel hrekokatolickiego liceju w Berechowi, otec Istvan Maroši, jak i generalny konsul Słowackiej Republiki w Użhorodzie, Henryk Sasaj. Jak informował muzej i z materiałami ekspozycji i etapami twórczej płyty Józefa Bokszaja prysutnych poznakomyła zastupnycia dyrektora i z naukowej roboty Ludmyła Biksej. Na światocznym odkryciu wystały wystupali i dalsze cienne hości, na przykład pierwszy zastupnik głowy Zakarpackiej Obłasnej Rady Andrzej Szeketa, czy rektor Zakarpackiej Akademii Umeń Michajlo Prymycz. Wystawu poświadczeną rocznicy narodzenia Józefa Bokszaja bude może w prostorach muzea wydać do 5 oktobra. Józef Bokszaj, jaki żył w rokach 1891-1985, był rodakom i z Kobyleckiej Polany. Był absolwentem gimnazji w Mukaczowie i Budapeszckiej Akademii Umeń. Od 1919 roku aktywno zauczył się do kulturnego dijania na Podkarpaciu. W 1927 roku osnował i z Adalbertem Erdelijem publiczną szkołę malowania, która wychowała mnóstwo umelciów podkarpackiej malarskiej szkoły. Po 1945 roku, kiedy Podkarpacia anektuała Moskwa, dokazał sobie zachobyty swoją autonomię chudożnika. Stał i członem korespondentem Akademii Umeń SSSR. Hamer w Użhorodzie, gdzie dnes istnieje muzej, który nese jego imię. Poniedziałek, 5 żółtnia, oktobra 2026 roku. W Debrecenie poświatyli zrekonstruowany katedralny sobor, autor wisty Petro Medwid. W torzestwennej atmosferze w sobotu 3 oktobra 2026 roku odbyło się poświaczenie hrekokatolickiego katedralnego soboru pokrowy Preświatej Bohorodyci w Debrecyni, który jest metropolitną katedrą. Katedralny sobor Hajdudorokskiej archieparchii przeszedł wielką rekonstrukcję, która poczęła jeszcze w 2023 roku. Roboty prochodyły jak w interierii chramu, tak i w eksterierii. Głównym służytelom patriarcha. Głównym służytelom na tym wyznacznym torżestwie był bożeniszy Józef Apsi, melkicki hrekokatolicki patriarcha Antiochii i Ciłochowostoku, Aleksandrii i Jerusalema. W jednej z nim służyli i dalsze episkopy. I z domaszniej episkopił brali uczast wszystkie triomy hołowa hrekokatolickiej metropolitnej cerkwy w Madziarsku wysokoproświaszczonej władyka Filip Kocisz, archiepiskop metropolita Hajdudorokski, dalsze miszkolski jeparcha Kir Anatas Oros, jak i nieredchacki jeparcha Kir Awel Soczka. Uczast brali hołowno episkopy rusyńskiej cerkownej tradycji i z Słowakii byli uczastny wysokoproświaszczonej władyka Jona Maksym, priaszywski archiepiskop metropolita i hołowa hrekokatolickiej cerkwy na Słowakii, wysokoproświaszczony archiepiskop Kiry Wasyl, koszycki jeparcha i Kir Milan Lach, bratysławski jeparcha. Na sobotnim torżestwie wziął uczast i wysokoproświaszczony władyka William Skurła, pittsburski archiepiskop metropolita, preoświaszczony władyka Teodor Macapuła, mukaczowski jeparcha, Kir Wasyle Bizou, maramureszki jeparcha z Rumunii, preoświaszczony władyka Kenneth Nowakiewski, prawlaczy episkop londońskiej jeparchii Preświatej Rodyny Ukraińskiej Hrekokatolickiej Cerkwy i jednoczesno apostolski wizytator proukraińców w Irlandii i Severni Irlandii, jak i archiepiskop Giorgio Demetrio Gallaro, bywszy sekretar dikasterii prawostocznej cerkwy Rzymi, ale i dalsze episkopy jak hrekokatolickie, tak i rymokatolickie. Propowit podczas torżestwennej archierejskiej liturgii trzymał miszkolski jeparcha Kir Anatas Oros. Na kińciu przychoworył się uczestnym i wysokoproświaszczony władyka Filip Kocisz, hołowa hrekokatolickiej cerkwy w Madziarsku. Katedrała majowece jak 100 roku. Debrecyński katedralny sobor był zbudowany w neowizantyjskim sztyli podle projektu Janosza Bobuly Młodszego. Chram 22 maja 1910 roku poświatył władyka Julii Fiercak, w tołdyszni mukaczowski jeparcha. Wyznacznym momentem był 2015 rok, kiedy Debrecyn stał centrum archieparchii i centrum metropolii, czym chram stał katedralnym soborem hajdudorokskiej archieparchii. Chram, który ma wece jak 100 roku, przeszedł kompletną rekonstrukcją. Ciłkowa inwestycja przedstawuje 2,5 miliarda forintiów, przybliżno 6,89 miliona euro.
Madziarska dżarżawa dała na rekonstrukcję 2 miliardy forintiu, resztę zabezpieczyła hajdurokska archieparchia i z własnych dżereł a pożertwowań od wirujuczych. Obnowa nie znaczyła lem techniczną rekonstrukcję. Liturgiczne prostory dostały nową podobu, wyniknął nowy rozpis na ścinach, której odpowiada wizantyjskiej tradycji. No fachowci jednoczasno zrekonstruowali i zachowali czasy pierwotnego rozpisu i z periodu budowania chramu. Witorok, 6 żółtnia oktobra 2026 roku. W Chaburi mają nową stezkę nazwaną Kraj Rusyniu i Andy Warhola. Autor wisty Petro Medwid. Krajska organizacja turystycznego ruchu Preszow Region rozszerzyła turystyczne atrakcje Preszowskiego kraju o nową zabawną nauczną stezkę pod nazwą Kraj Rusyniu i Andy Warhola, która przybyła w celi Chabura Medźlebirskiego okresu. Jak agenturu TSR informowała Barbara Czechowa z Krajskiej Organizacji Turystycznego Ruchu Preszow Region, przybliżno 2-kilometrowa lekcja trasa kapcza do rusyńską kulturu, historię, przyrodu Neskich Beskidiów i zapowiedź światowego umelcia Andy Warhola. Stezka jest koncipowana pro rodyny z dytmy, ale i dalszych nawszczywników regionu. Trasa wede od drewnianego chramu w Chaburi, który jest toczną repliką chramu, który tam koleś stojał, i priamuje na werch Klimił, który je na granicy Chabury i Mykowoj, gdzie narodzili się rodzice Andy Warhola. Stezka interaktywną formą przybliżuje historię Rusyniu, migrację Warholowych do Ameryki czy historię zdobywania ropy w regionie. Turysty mają ku dyspozycji edukatywne elementy, mogą spróbować dotykowe reliefy, tablu i z buddyskom, która imituje pójdź do Ameryki, czy mechanizmy, jakie przybliżują przyrodne procesy i zdobywania ropy minułosty. Interesnością je i edukatywne pekseso, które kapczat motywy pop-artu i z symbolami rusyńskiego regionu. Cytuania. Znowu odkryty Muzeum Modernego Umania Andy Warhola w Medjilabirciach jest wyznacznym impulsem pro turystyczny ruch w tej części kraju. Stezka w Chaburi na jego ponuku przyrodno nadwiązuje i nadaje nawszczywnikom dalszą przyczynę iść z Medjilaborec i do okolici. Naszym celom je, żeby nawściwa muzeja nie była jedyną stacją, ale motywowała ludzi z poznatej i dalszej miścia i perebyty w regionie wece czasu, powił Martyn Janoszko, dyrektor Krajskiej Organizacji Turystycznego Ruchu Preszow Region. W Chaburi, jak było wspomniano, to jej toczna replika drewnianego chramu Świętego Mikołaja Czudotwórcy, czy wece jak 5-metrowy pamiętnik kniazia Labircia. No region toho mają wece, co może turysty posmotryty. Interesnym je i starodawny monaster Soszestwia Świętego Ducha w Krasnobrodzi, czy cinter rusyńskich osobności w Czertyżnym. Zastawyty się może i w seli Hawaj, gdzie Krajska Organizacja Turystycznego Ruchu Region Preszow wytworzyła punkt fotografowania, w ramkach którego je nainstalowana replika tworu Warhola pod nazwą Baked Hawaj. Cytuania. Cilom Krajskiej Organizacji Turystycznego Ruchu Preszow Region je posrednictwom podobnych projektów kapczate okremy turystyczne lokality i motywowaty turystów, żeby w regionu przebywali wece czasu, powiła Barbara Czechowa. Czetwer, 8 żółtnia oktobra 2026 roku. Czom tych maro zazdrostysz? Dawid Zdobylak, olemkiwski pamiaty, sztuci i swojej historii. Autor topisu Klaudia Nowak. Podla mene Dawid Zdobylak to fenomenalny malar i nie je teper na świecie lipczoho. Je to moja opinia i absolutno nie trzeba się z nią zhadzaty, ale dumam, że wartat, a aż i zaohaczam jej zweryfikuaty. Najbliższa ku tomu nahoda bude już 9 żółtnia oktobra w Ludźmierzy. O 18 godzinie w Instytucie Niematerialnej Spadkowiny Karpackich Narodów zacznie się wernisaż jego najnowszej wystawy Czom tych maro zazdrostysz. To dalsza wystawa, w której Zdobylak sichat do swojej lemkiwskiej historii i jednocześnie prodążenia prezentowanej chłony o siniu Nowym Sanczy wystawy Morze się Newernu. Morze się Newernu to była pierwsza pełna prezentacja cyklu prac Zdobylaka poświęconych jego lemkiwskim korzeniom. Na to raz artysta za zwertat do pamiaty, do stomenności i dziedzictwa, ale też do doświadczenia życia pomiędzy miścią pochodzenia rodyny a miścią de Veris. To rozdział ma w przypadku Zdobylaka bardzo konkretne dżereło. Jego dzidowe pochodzili z Prechonyny i rozdziela koło Gorlic, odkąd byli wyseleni, więc sam urodził się w 1993 roku na Nyżnym Szlesku. W tekście do wystawy pisze o pamięci miścia, którego sam nie mógł doświadczyć. Lemkowina dochodziła do niego przez rodzinne opowiadania, język i wspomnienia poprzednich pokoleń. Wyris, jak sam to określa, pomiędzy miściami, językami, tradycjami. Do lemkiwskiej tradycji
Odklikuję już sam na hołołok najnowszej wystawy. Czom tych maro zazdrostysz? To słołasz, to pochodziac stworu Semana Madzelana w tem nuniczku huboczy, jaki znamy tiż w interpretacji ansamblu Lemkowyna z muzyką Jarosława Trochanowskiego. Dla zdobylaka piśnia łuczyt energią z melancholią, a zaperte w niej widania do chmary naberać znaczenia, że to wychodzić za pierwistny lubowny kontekst. W opisie wystawy chmara staje się zapowiedzią straty, znakom toho, że totoż to bliskie i bezpieczne może być odebrane. Chby si dieslem FM artysta wskazuje na jeszcze jeden, bardziej bezpośredni sposób, jak czytać to te słowa. Czom ty chmaro zazdrostysz jest dla mnie osobisto retorycznym żwidaniom, zwernenym do wszystkich tych osób, których tyle by zapereczaty lemkiwskiej okremosty, cytisz wartosty tej kultury. Stritywiem się z tym nie jeden raz, by si duje zdobylak. Neprypadkowo tyż popierednia wystała otrzymała na hołołok wziatej z lemkiwskiej piśni. Nazwa Morze się newernu pochodziła z wynowyno czerweneńkie i odnosiła się tak samo do lemkiw, które po wyhnaniu newernuli w Karpaty, jak i do niemożności pełnego powrotu do świta sperd weselinia. Dla samego artysty było też refleksją nad asymilacją i tym, co ze spadkobranej kultury może być odzyskane przez dalsze pokolenia. Między oboma wystawami zmieniło się jednak jego dumania o sztuci, co wyrasta z lemkiwskiego doświadczenia. Zdobylak, jak sam besiduje, coraz wyraźniejsze odchody od postarichania jej wykluczni przez kategorię regionalności. Jak przyznaje, zrozumiał, że lemkiwska literatura czy malarstwo morzut, podobnie jak tworczy z innych narodów, opowiadate o doświadczeniach i uniwersalnych przekonaniach i nie tratyty przy tym swojego zakorzenienia. Od historii dida do spilnej historii. Dawid Zdobylak skończył Wydział Malarstwa Akademii Krasnych Sztuk imienia Jana Matejki w Krakowie, gdzie w 2023 roku zdobył stopień doktora krasnych sztuk. Lemkiwska tema jednak nie jawiła się w jego malarstwie jak zachory, pereniaty artystyczny program. Jej początkiem była historia jednej bardzo konkretnej osoby, jego dita. Cykl jego portretów stworzył podczas pracy nad doktoratem, co tykał portretu i możliwości peredania w obrazie historii człowieka. Aż od tego momentu zaczęła się droga Zdobylaka do coraz szerszego podnymania tem związanych z kulturą i historią Lemkiw. Najważniejsze z tych prac, jak sam przyznaje, na początku tworzył przede wszystkim dla siebie, jak sposób, żeby przebyty swoją historię. Nie spodziewał się tedy, że może być odczytany też jako powieść o doświadczeniu innych. Maje to znaczenie też za to, że Lemkiwski z znaczną czas jego życia fungowała przede wszystkim w licznym prostorie. Zdobylak wspomina, że była to dla niego cytowania kultura hołownichy, że i cerkły. Jawlała się w języku, rodzinnych historiach o weseliniu, w kontaktach z rodnymi i innymi malemkami. Nie była jednak związana z artystyczną czy sospilną dialnistią. Ludzie, seret których wyrys, jak Hwaryt, tak jak i Win, byli prosto lemkami. Aż publiczna prezentacja obrazu wkazała, że opowiadana nim rodzinna historia nie jest wyklucznie historią jednej rodziny. W portretach dida i innych pracach zaczęli rozpoznawać swoje doświadczenia inne lemki. Cytuania. Wiele osób besidłało mi, że portrety moho dida, a tak samo inne obrazy, opowiadają o nich samych w rywni stupeny, adże to te indywidualne historie są jednak z innymi osobami i rodzinami, besiduje artysta. Zainteresowania jego pracami spryczyniło, że dneska Zdobylak besiduje już o swojego roda odpowiedzialności za to, co i w jaki sposób wkazuje. Nie oznacza to jednak, że przyjął rolę twórcy zobowiązanego do reprezentowania ciłej gromady. Podkreślał, że punktem wychodu jest dla niego liczne doświadczenia i wiernist własnym przeświadczeniom. Nelem pamiat i wtrata. Do teperiśnia twórczość Zdobylaka, związana z lemkami, chwaliki miri, wyrasta z pamiaty, wtraty i naśledztw wyhnania. Sam artysta nie chce jednak, żeby jak raz toty doświadczenia wyznaczali jedyną możliwą opowieść o lemkach. Cytowania. Oczywiście nie chciałbym zosereżaty się wykluczni na temi pamiaty czy wtraty, bo lemkiwski jest to nie toty aspekty, ale też współczesny i codzienne życie, podkreślał. Na ten moment sam wece nachodzi się na etapie wczynia się toho, że to w rezultacie historii jego rodziny było wtraczane, albo czego skorsze nie miał możliwości dostatecznie przepracować. Proto pamięć i wtrata stali się dla niego pierwszymi i najbardziej emocyjnymi tematami. Równocześnie hladat już języka dla innych doświadczeń. W ostatnim czasie coraz częściej sichat do lemkiwskiej poezji i religijnych motywów. Dumat też o sposobie, jak wkazać współczesną lemkiwską temu, choć jak zaznaczać, dumka lem zaczynać się formułaty.
Окреме місце його творчості зане мають краєвиди. Не відноситься безпосередньо до досвіту весеління цілим кіївської історії, але до дитинства артисти, проведеним на Нижнім Шлеску. Краєвиду, котрий для нього є місцем власних споменів, хоч для попередніх поколінь лемків стався місцем життя через примусове весеління. Так і гео зустрічаються два простори, присутні в цілій творчості здобилака. Місце переданих пам'яти і місце пережите особисто. Виставачом ти хмаро заздростиш, вказує jeden z etapів того gladania, через jakie переходить zdobylak. Jednak, jak sam przyznaje, iście nie bude jego zawerszeniem. Letnicia, 9 żołtnia, oktobra 2026 roku. Hmer Milan Mniechończak, rusyński biznesmen, filantrop, aktywista. Autor listy Petro Medwid. Chczetwer 8 oktobra 2026 roku u wici 74 roku Hmer w Humennim Milan Mniechończak, rusyński biznesmen, filantrop, aktywista, bywszy predseda rusyńskiej obrody na Słowańsku. Narodził się Milan Mniechończak 15 oktobra 1951 roku. Był rodakom z seła Nyżnia Jadłowa, świdnickiego okresu. Середньошкольську освіту здобув на середній ставебній школі в Бердейові, пак продовжував студіювати на ставебній факультеті Словацької високої школи технічної в Братиславі, де здобув титул інженера. У 1976 році наступив до роботи у фірмі «Хемокстав Гуменне». В тій фірмі перейшов функціями від ведучого ставби аж до ведучого формації рядження вироби. У 1983 році на основі конкурсу був вибраний на роботу чехословацького експерта в заграничу, конкретно в Алжирі, де потім жив декілька років. Pak znowu wernął się do Hemkostawu, który się po 1989 roku stał akcjową kompanią. Milan Mniechończak stał akcjonarem Hemkostawu i był długorocznym generalnym dyrektorem tej firmy. I z 1989 roku przyszedł i wozrodny ruch Rusynił. Mniechończak należał ku osnowajuczym członom rusyńskiej obrody i był członem jej koordynacznego wyboru. Zanimał się regionalną polityką, jeden czas był posłancią miejskiego zastupitelstwa w Humennim. Tak samo był członem francusko-słowackiej obchodnej komory. Moralno i finansowo podtrzymywał długie roki rusyński ruch na Słowakii. Wydawania rusyńskiej periodycznej i nieperiodycznej presy sponsorował i pamiętny tabli, który Rusyny instalowali. U 2010 roku był jednym z osnowajuczych członków partii Nasz Kraj, która mała służyć hołowno na to, żeby przez wolby mogli perejty kandydaty, które by się zanymali rusyńskimi interesami regionom, gdzie żyją Rusyny. U 2012 roku stał predsedom tej partii. U 2012 roku był jednym z inicjatorów, a osnowajuczych członów okrągłego stołu Rusynii Słowakii. Jak jeden z osnowateli stojał i koło rusyńskich festiwali u Świdniku czy Humennim. W roku 2014 był zwolony za predsedu rusyńskiej obrody na Słowańsku. Na Światowym Kongresie Rusyniu u 2015 roku w Rumunii był zwolony za člena Światowej Rady Rusyniu za Słowakiju. Rusyniu zaczął u tym czasie przedstawiać i jak член wyboru pronarodnostne mężczyzny i etniczne grupy Rady Władzy Słowackiej Republiki pro ludzkie prawa narodnostne mężczyzny i rodową równość. Hoseny 2015 roku i z zdrowotnych przyczyn przedczasno abdykował i z funkcji predsedy rusyńskiej obrody, a tak samo i z funkcji члена wyboru pronarodnostne mężczyzny i etniczne grupy. Choć się i z publicznego żywota w rusyńskim Rusi stiahnu, wse się o to tu temu interesował, a tak samo dalsze podtrzymywał i finansowo różne inicjatywy. Był i wierującym człowiekiem, prawosławnym chrześcijanom, a sponsorował i mnohe aktywności prawosławnej, ale i grekokatolickiej cerkwy. Lubił swoje rodne seło, lem przed nieciłym rokom w oktobrze 2025 roku był poświęcony w areali prawosławnego chramu pokrowy Preświatej Bohorodyci w Nyżni Jadłowi pamiętnik świętego księcia Rostysława, który podarował rodnemu sełu Milan Mniechończak. Pochowany bude w Nyżni Jadłowi. Wieczna ja pamięt. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

Nade wszystko chciałbym. Chciałbym raz jeszcze materii ruku ustami wszanowaty. Chciałbym raz jeszcze powistej żeni o wiernej lubowy. Chciałbym raz jeszcze sokolatka moi do snów kołysaty. Chciałbym raz jeszcze smyk Jarosławi uwidzity, jak wedę do boju Lemkowinu. Chciałbym raz jeszcze. Nade wszystko chciałbym płacz niemowlaczej poczuty nowonarodzonej mojej Lemkowiny.

Przed nami Łemkowska Watra w Michałowie. Święto naszej kultury i spotkań. Nie zabraknie koncertów, a dodatkowo bogaty program dla dzieci, strefa sportu, rekord świata w tańczeniu potriasanej i wiele innych atrakcji. Niech słowa Tandej do Dlemki prowadzą Was prosto do Michałowa. Do zobaczenia od piątku 31 lipca. Medialni patronaci imprezy, Radio Lem FM i Radio Lemko.

I dvašvi të damni i dneshni davna valija i da si kavalčak žitja v čužem šviti preobraženje do pelenka hmlisto i molodosti tulu glavu lamlut mama holusku z jalička angelskoho glasu slucham znamy Boh, mryj czerwone kwicia ardżabije, dżerelcia żadno żdany czerkit żurbom żuchre, znamy Bill.

Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurchanu. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam, z dala błyszczy obłok.

Słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie. Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy, tak ucho natężam ciekawie.

sobie warszawianka, nie jadam kaszanki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam dneska na ostatni już odcinek opowiadania ostatni z rodu Władimira Hylaka. Rozdział 11. Durny koniec mudroho początku. Jak możesz żyć z mużą, kotroho nie lubisz? Zwidała Melania Tańku paru tyżny po jej winczaniu z Terentiją. Ale win mia lubyt, a ja znam swoi powinnosty. Poprawdy, nych to wseli nie dumał, że ona budowała tak schidne i myrne życia z czudaką Terentiją. Robiła za sebe i za muża, bez narikania. Na dolu nosyła swoju podwinu tiahobu. Prawda, nych to nie widził uśmiechu na jej lycy, ale i nych to nie widził sylz w jej oczach. Nie minął i rik, jak zachworił Terentij. Tańka nie leszała ho ani na minutu. Win chcił jak dityna swoją matir. Maty jej wse przy sobie, a ona chodyła koło niego jak maty koło chłoroho dziecka. Czy kolisy odpoczywała? Nie znat ja, ale znat ja, że koli jej mąż spał i szła w pole do roboty. Jednego dnia Terentij czuł się lepsze i spał spokojniejsze jak wse. Korystajuczy z toho, Tańka robiła w zachorodi. Nachli zbliżył się guni mużczyna, widz kotroho powinen wyklikaty w każdoho spiłczucia. Obleczany w hudr, wychudzeny, blido żółty, pidyszał do Tańki i oper się na palicy, ledwo trymajuczy się na nogach. Niczego nie by się duwał, lem smotrył z jakisym bolą na robitnu żenu. Czego wam treba? Zwidała Tańka. Tańka! Prozwuczał głuchy hołos. Ostap! Kryknuła Tańka i zakryła lice rukami. Posmotr, szto zo mną? Odpowiedział Tańkę na toty wyreczeny z żalą słowa były hirko sylzy. Pierwszy raz płakała. Kamień zmiachczył się, led roztopył się. Tańka, ja ledwo wleczu się do chysz, żeby wzryty tebe i chmerty w odczyźni. Oni, powinien jest żyty, budesz żył. Ostap uśmiechnął się smutno. Żyty mi, żyty i poszto żyty. Nie był jem w syli dolszy ostaty seli i terpeliwi znosyty swoje nieszczęścia, wydjaczyt ja w obniatjach inczocho. Odżeriszył jem pity, demia oczy poledut. Chtił jem wteczy perec tobą, ale była jest wse zo mną. Wydił jem tebe, besiduwał jem z tobą i żył jem bez wszelejakoj nadii. Adde do czocho dowodyt człowieka bez nadinist. Tańka od hirkych sylz i besiduaty nie mochła. Połycz, Tańka, najchodz pred smertiu poczuję od tebe, cy jest mia lubyła. Pojcz na Boha. Lubyła i iszczy lublu tebe ciłom swoją duszą, ale twoją nie mochła jem byty. Teper, że ja terplu jednak z tobą. Lem skinczyła Tańka toty słowa, lem zdolał ostap sianyma natiszyty, jak prozwuczał kryk podibny do wołczoho wytja. To kryczał Terentij, kotry stał z posteli w napadi choriaczko. Ty? Pryszał jest hrabyty moje szczęścia? Chociaż mi żenu pirwaty?
kryczał win i zaklatańka mochła ostry maty szmarył się na swoho proteunyka i z syłą dykoho zwiria zo zbiszenistiu oszaliłoho zaczął hodu syty. Darmo starała się tańka o swobodyty Ostapa. Terenti wczupył się zubami i nichtiamy w joho lice. Ludę, kotry proletili na jej kryk, zanesli na syłu zbiszonoho chłoroho dochysz, a Ostapa zaweli domił joho prijatele. Noczom nasyliła się chłorota Terentija, a rano win był już mertwój. Ne stało, chrobaria w czortoryjach. Przyszło sami tańci kopaty chryb dla chmerłocho. Lem zaczęła rytę zemlu, jak nachli przyleciła maty Ostapa. Tańka, Ostap chmerat i żałat sobie jeszcze raz tebe wydity. Nedumajuczy dołcho, Tańka lyszyła sztychiłku i piszła za starowyną. Tańko, moja kochana, prybliż się gumi. Ledwo wyszeptał Ostap do wchodiaczoj żeny. Ona pidyszła do posteli chłorocho i wziawszy joho ruku w swoju, hirko zapłakała. Ne majuczy u żwece syły besiduaty, Ostap smotrył smutno na Tańku. Do ostatniocho dychania spoczywało joho pizrinia na lycy neszczesnoj Tańki. A kole wydał win ostatni dych, Tańka chpała prawie bez czucia na chród chmerłocho. Tak skonale w jeden i tot sam den oba ostatni naślidnyky rodził, hardosił i brydosił. Dla tych ostatnich potomki usławnych czortoryjskich rodził wykopała Tańka swoima rukami spilny hryb, w którym były pochoronene ostanki Ostapa Hardosza i Terentija Brydosza. Hordist i Hłupota spoczyli w jednym hrobi. Nic zła bez dobra. Żyteli czortoryj spokirnili. Smert obok ostatnich predstawnyków ich rodził, prawdywy koniec istnienia ich imen w buducznosty opamiatał ich. W odnoszeniach do postoronnich ludy stale się wyrozumiły i męsze honoroły, a następstwa toj ich zminy najlipsze były hosenny. Nie minął rik, a w czortoryjach nie było ani jednej neoddanej diłki. Razem z nowymi ludmi, osobliwo ziatiamy, przyszł inczej duch i inczej poriadok w chromadi. Energiczna dialnist młodych żyteli czortory, pitrymowana ich czestnyma stremliniami, poborowa zakostniłych w swoich błudnych perekonaniach, nadutych porożnima diłami samolubnych i neoświczenych hardosił i brydosił. Zo smertiu potomka hardosił propał duch młodęczoj pychy, a zo smertiu potomka brydosił skończyła się stara chłopota. Nowy, młody syły inakże korzystali z autonomii i zawdiaky nym nastał lipszy poriadok w czortoryjach, czoho i wszytkim sławianam, a osobliwo bohom hraneni Rusy żełam. Amin. Do suczasnoho standardu lemkiuskoho języka adaptowała Anna Maślana. I na tym zakończyła się historia dwóch sławnych rodił czortoryj. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

0: czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytanie to podorosz, kotra nygda się nie kinczyt, dołcha, ba, wiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
2: To czyta knyżki żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyżok jest jak ciło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem.
6: Knyżki są towarzystwem, które sobie człowiek sam dobierał.
3: Daj Boże dobry den. Witamy Was, nasi drogi słuchacze, i szczuro zapraszamy na czerwowy, 35. już odcinek audycji Radioczytalnia. Dneska będziemy besidować o życiu i twórczości poety Bohdana Ihoria Antonycza. Poeta to odpisał wersy po ukraińsku, ale w 2009 roku staraniem Stowarzyszenia Lemkił wyszła zbirka pod nagłówkiem Zelena Ewangelia z wybranymi tworami w przekładzie na lemkiłski język. Autorem przekładu jest Petro Trochanowski. Na początek posłuchajmy wersza Zelena Ewangelia.
7: Bohdan Ihor Antonycz, Zelena Ewangelia. Uż jar, jak karuzeli chin, na karuzeli koni biły, seleczko sandowyni tin, i miesiąc jak tulipan ciły. Stił jesieniowy na nym dzban, sławiański, a w ozbani słońce. Jednilem zemli pokwin dam, zosnu mojoho jak z wikońcia. Czytała Ania Dziamba.
3: Antonycz wrodził się 5 żołtnia 1909 roku w Selinowycia na Seredynowi Lemkołyni. De jego nianią Wasyl Antonycz był grekokatolickim świaszczenykom. Otec Bohdana Ihoria zmienił skorsze swoje nazwisko Kit jeszcze przed narodynami jedynego syna. Mamą Antonycza była Olga Wołoszynowicz, rodna siostra Aleksandra Wołoszynowicza, wydatnego rosyjskiego polityka, dijacza Lemkiłskiej Republiki. Teper wysłuchajmy wersza pod nagłówkiem Dorohy.
8: Bohdan Ihor Antonycz, Dorohy. Hejby knyżka rozchybła się zemla. Dorohy, dorohy, dorohy. Rozszumiła się trawa i zlechła, postyliła się tycho pod nohy. Ilem nebo, lem jedna przenycia. Nad nami, za nami, pod nami, nezmirena daleczyń, bez kincia. Newidome nazwy tad witramy. Lem syniawa i złato i zelin, jaruchy, roztoki i kriacza, i śpił tajemniczyj, dzyń, dzeleń, chruszcz konykił w konyczy pachniaczym. Żelizysta wodyczka w krenycy, dorohy, dorohy, dorohy. Odkryj, że nam swoi tajemnyci, dywen misiac, ty, midianorohy. Jak czudowo nas kliczut dorohy, o zelin młodist neznane, iszczy życia, przyrodzi na wzdohin, kołosystym nam litom prystane. Czetwer czetwertoho i piatnycia piatoho maja 1933 roku.
3: W 1919 roku rodzina Antonyczył ze swoim 10-licznym synem Bohdanem schoroniła się przed polską pacyfikacją Lemkołyny w Czechosłowacji w ujka Aleksandra Wołoszynowicza. Wszystko to te podziei powiązane były z istnowaniem Ruskiej Narodnej Republiki Lemkił. Od połowy 1920 roku rodzice Bohdana Ihoria prożywali w seli Bortiatyn na Lwiuszczyni, gdzie jego ojciec Wasyl był naznaczony miejscowym parochom. Swoją osnowną oświtu Bohdan Ihor Antonycz otrzymał od prywatnej uczytelki. Dalsze w 1920 roku rodzice posłali go na naukę do Sanockiej Gimnazji, którą zawerszył w 1928 roku. W tym tyż roku postąpił Bohdan Ihor Antonycz na Lwiwski Uniwersytet, obrawszy swoją specjalnością sławiańską filologię. Dyplom jednako otrzymał po zawerszeniu studiów w obszary polskiej filologii. W czas studiowania Antonycz szersze włóczył się w gromadzkie, kulturne życie Lwowa. Jak wspominali osoby, z którymi studiował, jeszcze w czas lwiwskiego periodu nie besidował win czysto po ukraińsku. Lemdakus inakrze, twerdo, znaczy pić świadomi, naszmariał sobie lemkiwski język. Posłuchajmy czerchowego wersza Bohdana Ihoria Antonycza w perekładzie Petra Trochanowskiego.
9: Bohdan Ihor Antonycz, Czeremchy. Jak świczka się kuryt czeremcha, wieczera pobożni ruci. Z weczerni wertajut się lemky, do chyż zadumano i duczy. Zabytym, mi kraju nehoden, cwit czeremch w myslach bolaczych. Jed misiac nad nima wychodyt, hej by wiusiany kołaczyk. Czytał jako tutko.
3: Lemky, jak żyjut poza prostorą lemkołyny, furt tużat za krasą hirskiej przyrody. Zapraszamy do wysłuchania śpiewanki ansamblu Nadzieja.

Pierwszy swój wiersz Bohdan Ihor Antonycz opublikował w 1931 roku w żurnali Wogni. Dalsze swoje twory pomieszczał w wieloch periodycznych wydaniach.

0: Największe uznania Antonycz prydbał soj za wdiaky zbirkam. Prywytania życia, w kotri poeta lem ditchnął lemkiwskoho ducha, ale tiż try persteni, jaka jawyła się bogactwom obrazył kraju dityństwa. Znaczut lem kołyny. Posłuchajmy lemkiwskoho perekładu wersza Rożdestwo.
1: Bohdan Ihor Antonycz, Rożdestwo. Boh narodził się na saniach w misteczku tychym Dukly. Idu tlemky i wkrysany misiac nesu tmu okruchły. Zadu jawą niczka wisyt, popry sołomianych strichach, Boża Matir wzięła misiac, sribnym stał się win orichom. Czytał Michał Rodko.
0: To wersz Antonycza inspiruje weloch twórcił. Na Ukrainie określany jest jak lemkiwska kolada. Posłuchajmy go jeszcze raz po ukraińsku. W aranżacji Chrystyny Sołowi.

0: Antonycz wmer zawczasu. Bardzo młodo, w 28 roku życia. 6 lipca 1937 roku, jak żertwa różnych chorób, z jakima tołdyżnia medycyna nie znała swojej poradyty. Po smerty pamięć pro wydatnego twórcu nie była plekana. Takoj niewygodna z ohladu na oficyjną cenzuru ze strony USRR, jaka Antonycza mała za apolitycznego poetu mistyka. Jego twory na nowo ostale odkrywane od 60. roku 20. stolicia. Posłuchajmy następnego wersza Bohdana Ihory Antonycza, kotroho Petro Trochanowski nazywa poetom prez velikie P.
1: Bohdan Ihor Antonycz Dachy. Seleczko to w wilchach i liszczyni, de dachy uczerweniut kalenyci, zahornesz hejby w płachtu, w nebosynie, i roki ucwit zahornesz w tajemnyciu. Cy masz pamiaty w hit kalenowej, hin de pastuchy napawajut słońce, o czud weczeri wyczarujesz powist, o wilch zadumi tiż napiszesz konce. 2 kwietnia 1935 rok. Czytała Natalia Połechacz.
0: Antonycz w swoich tworach dociniał krasu przyrody. Lubił jej o każdej pory roka, ale najczastejsze w jego werszach jawy się jar.
2: Bohdan Ihor Antonycz. Kleny schylili się w dwa smutne kleny, po bukwi odczytując jar. Za zemlu molu się zelenej, zelenej sam poseret traw. Klenam samitnych lyszka wczena złożyła poetyczny twir. Zaśpiewał den, śpiewając tkleny, pod niebom promenistych stwir. Czytała Paulina Fyl.
0: Naduszał czas na muzyczną pererwu, a w niej te roczka.

0: Trzeba podczerknąć, że choć Antonycz pisał po ukraińsku, to nie przyjednał się do niejakiego z politycznych kruchów tołdyżnej inteligencji, nie nazywał też sebe Ukraińcom. Sam poeta pisał: ja nie mandolinist niejakiego hurta. W wieloch tworach wwodył lemkiłskie motywy. Posłuchajmy prekrasnej elegii o dweriach śpiewajuczych.
1: Bohdan Ihor Antonycz, elegia o dweriach śpiewajuczych. Tesanej porich, jawir sywej i dwery poskrypliwych śpił. Tak mi w pamięty się leszyły mieścia dzieciaczych moich dny, tak dochowała pamięć chłopcia obrazy, szto już nyknut w chmłach, pookrawanej stał się obsiach toj piśni, szto ju w sobie mam. Jaka wojetyt moich chrudy, tak wsesz bez niepotrzebnych sles minułych dny malunky budyt. I zas się mi zbahat dnes byty chłopczykom jak kolysy. Rwuczym potokom tecze krow i choriat oczy szczęśliwistiu perow dołony chwatat zoł. Swijut na kyczerach trawy, czerlenej kamin wsił się w dni. Smolista nicz i den smachlawy, jak cygańczynych lyczok tin. Potok bystry, rozśmijany, hejby parypcy, prosty rżnut do dolin z merką kołysanych, jak do tychocho diuczat snu. I dwychat się od kwitia zapach, hejby z rizblenych fajok dym. Tremtiat jalyci w witru łapach, do płaczu

0: pryjty hodno im. Stikajut dołą kapli szumu, jak z żywycznoho stromu klej. Wzelin spowyty i zadumu, z dżereła jeleń wodu pył. Zasnuło w studny myrne sące, na mochom wystelenym dni i tajemniczym kuszczom kącze, wozwistyt rano chybnist snił. I śpiwac puszcza snam kudłatym i ożył każdodenny hyr, acz na uboczach hejby łata prysiło seło seret hir. Korczma jasnynu odświczy rodyt, jak choriuczyj żyje kuszcz. Palinka w setu werchowodyt, zardżawiłej skrypyt klucz. Ochnystym smykom tnut cygane, hyn rozkosysty i huchne bas. I pecze zwłok rozpojasanej strun opianiłych w pizny czas. Na fleti tremtyt palcił desiat, muzyczne drowno i skorżde, z bubna zduszenej hurk sianese, rozlewać się jak dzba na met. Choriut huszli tychnut wianut i serce bubna śpiwą pianę. I o zbijnykach sotny raz w śpiwanci rozpowidat bas. Siłaczeny kuli, lyty i pojas, tajemne zila dyka bord, zaklata niczy smert w napojach, szto ich kochankam waryt czort. Szalenyj misiac, wyszni tenor, mistyczną piśniu szle do zwist, a diucza hejby wereteno. Prystrasno sia w kabatach gzyt. Pamiatam iszcze w sirych chmłach drżacze iskry rano sije. Pamiatam iszcze szyty dach zostromił ściny i z nadii. Pamiatam iszcze też by nit mist w sący hyrbet rudej chryje, jak kieby weliczesny kit, szto w śni ledaczym oczy tulyt. Stojat, jak myślu, dim i mist, ale dla mene się minuly, ile mi tucha duszu ist. Nesyty i kruk nad mostom krakał, płynuło rikom sące w świt. Tamadym chodył i maurak, kiet mi na piatej piszło rik. Palci ternyna mi kołoła, krojem zosysał krajom ust. Do zwist się wzerał, chladał swojej, ale mnę naszą. Trudno już. Tu sywe nebo, sywy oczy, straplený chrbet chnete trud. Tu słota dudnyt, szyb moczyt, radisnych rozmów rytko tu. Pit sywym nebom dychat zemla, kuszcił jadliucia, wił serias. Skrobota mysły na niu lechła i mochom ju otuliła czas. Jak symbol horia, hołod zila, łoboda sia wybywat z wyż. Odwiczne nebo pokrajsiło i nużda lemkił wiczna tisz. Chłopczyskam łada rozłożyła worożbny kuli na swi stiu. W cerkołkach pachnę dym kadyła. Woznosyc się molitwy śpił. Na nebi lem syniały zori, molb wysłuchaty hodny sud. Ludy, szto seret świta pochod, żyty niezwykły, lem w pokori ciłujut pry ołtarnu smut, ustamy mdły ma od porochu, szto się na worchach ich rozmarze. I molat się do Chrysta, ducha, żeby prydbali soj piniazy na chlip, na sil i na sywuchu. Nerodyt zemla, dujut witry, na pole moch, jak huńka myła, a lude, jak pociłym świti, rodjat się. Terplat i chmerajut. Pożary żrut i żuchriujut zlywy. Nesut za sobą pustkę śnit, szalijut wojny i mniajut, pan, szto był wczera już honit, rok jak hirskę wticzut wody i o zbijnykach doszcz osinni, spomnelem czasom w nepochodu. Na jedna buria piszła het, lem ty, lemkiuskie, ty nezminne seło, szto za nim siamicne. Hyn hejby striły słowa szlu, hyn się na kryłach nese piśnia. Stamalem swoje steżki wiół pokłonnych życia, syn tamtyszni. Sposeret ludy obyczajnych, wse szczyrych i smyrennych wse, szto się kłaniali nebes tajnam. Pid znakom, szto ho znaczył serb. I może byłbym tu i ostał, jak inczy, pokoreny syn w tej zemli nimo, szczyro, prosto molił się wił sam, kalał im. Ta tot, szto lechkist serni dał i pczołam roztomyły cwit i pażerliwy chyst dla rysia, słowa prydyłny w omia skłał i ostrych zubił dał mi szczyt, żebym broty w życiu mich się. Wielki świt od sercia wekrzyj, jak witer w kryłach szyryn tisz. Tu słota dudnyt, szyb moczyt, nepomistyty w hełsym werszy zemli, ny neba, ani zwist, szeroky trakty, nezmiriaty, do świtam piszą chłopciom sam, zaprawdy, trudno czas strymaty, choć zrozumity ciężko nam, radosty, żurby i czas mamun, kochania, zrada w nicz nespanu, acz sirookie diucza tu. Rozpuky ochen i lubowy, i chmel, i żal na serce żdut, i nepojatyj z let duchowej. Dochubna z neochoty żołcz i tworcza łaska prenajwyższa, a wszystko życia dało mi. Za to woznoszu ja tot świt i klyczu dniam. Ne dost, ne dost! Ochmeltem ja, najsmert i bliższe, najmnue ardża ist, najinnej śnich go pryporoszyt i mysly neftrymanych lis, a każda jak prozracznist syls. O młodoste jedna ty, czysta, bezskwerna, najdoroższa. Tesany porich prynym jawir i dwery śpiwajucza tin. Tak się w pamiaty zapisali miścia chłopiaczych moich wtich. Czytała Monika Tylawska.
1: Największym popularnością tisza się toty wersy Bohdana Ihoria Antonycza, w których jawla się lemkiuskie motywy i toty tisz twory najczęstsze są przekładane na inny język. Bo w nich akuratni pelehaty lemko otworył swoją duszę.
2: Bohdan Ihor Antonycz, powrót. Przyszedł jem zas de wilchy, ryby, de miata, werby, de kwitkaste ściny. I zaścił ju czorne skyby, prypałszy pered sąciom na kolina. Jak maty tepłe się schyliło nado mną, jak nad swoim synom. Z prachu mi budę zazhasyła, jak rosa kwitiu zemla ust i tchnieniom. I czorny skyby się zwyczajut, na płoci, hejby płachty wisiat chmary. Tu, mene w plechatym maju, pić sąciom i wilchamy powywale. 23 kwietnia 1935 roku. Czytała Warwara Duć.
1: To wszystko, co zrychtowaliśmy na dneśni odcinek radio czytalni. Jak wszyscy zaochoczamy do czytania knyżok, poznawania lemkiuskiej literatury i biografii najwydatniejszych lemkiuskich twórców dostępnych na naszym portalu LemFM. Do striczu w następnych odtynkach. Na zakończenia piśnia z płatni piśni śpiwanki Petra Murianki, śpiwat Susana.

0: Dobry dzień, dobry wieczór miłym słuchaczom LMFM. Przy mikrofonie Natalia Małecka. Hneszni, a jak kusne typowej. Zawandrujemy, to prawda, do Gładyszowa, ale nie pro sam Gładysził dynes budę. O nim było w programie numer 5. A 115. odtynok Ajaka budę poświęcony dwom osobliwościom Lemkołeny. Toho roka praznujemy sotnu riczniciu urodyn Nestora Żylecza i 120 urodyn a sorokołu smerty Jakoła Dudry. Z tej nachody w ruskiej bursi od 7 czerwca możecie obzeraty wystawu poświęconą tym dwom lemkiłskim twórcom, a za chwilę poczujecie najmłodszych szkolariów lemkiłskiego języka ze szkoły w Gładyszowi, jak sobie radiat z poezją Jakoła Dudry i Nestora Żylecza. Wielkie Boże zapłat dla ich uczytelki, pani Warwary Duć, za to, że zrychtowała szkolarium z dodatkowym programem, a rodyczom za to, że zgodzili się, żeby ich dity zrobili kus pilsze, jak je to wymagane. A przede wszystkim dziękujemy uczennikom za to, że spróbowali z uspiesznymi efektami zmierzyli się z pisanym i to kirylicą, nie jeden dorosły i małby problem, momentami wcali nielekkim słowom lemkiłskich poetiów. Bardzo im za to dziękujemy. Nasze małe szkolary bardzo przeżywali, że budę czuty ich hołos w radyju, za to tym bardziej zapraszam do słuchania. Zaczynamy od najmłodszej grupy, jaka wczyć się lemkiłskiego języka. Szkolare Gładyszyłsko i Pidstawiłki zaprezentują wersy Jakoła Dudry.
1: Moje meno Seman, mam sim rokił, mewkam wrócił Towip.
2: Moje nazwisko Michałowski.
3: Jako, a nazwisko Gontarz. Mieszkam w Smerekiłce i mam Wisen Rokio.
4: Moje meno Ania, a nazwisko Michałowska. Mieszkam w Rygetowi, mam Him Rokio.
5: Moje meno Klaudyja, a nazwisko Dyczko. Mieszkam w Koneczni, mam 9 Rokio.
6: Moje meno Jako, a nazwisko Tutko. Mieszkam w Rygetowi, mam 8 Rokio.
7: Moje meno Paulina, a nazwisko Smereczniak. Mieszkam w Rygetowi, mam 9 Rokio.
8: Moje meno Bartek, na nazwisko Tutko, mieszkam w Rygetowi i mam 9 roków.
9: Moje imię Miłosz, a nazwisko Chrust, mam 9 roków i mam sestrę Weroniku. Mieszkam w Rygetowi.
10: Moje imię Łuka, na nazwisko Kworczko, mam 8 roków, mieszkam w Rygetowi.
11: Moje imię Jaku, a nazwisko Kamyński. Mieszkam w Zdyni, mam 7 roków.
12: Moje imię Paulo, a na nazwisko Michalak. Mieszkam w Rygetowi, mam 8 roków.
13: Jako Dudra, Lemkołyno. Ty Lemkołyno, rinna krajino. Ja tebe lublu, jak rinnu. Matir, bez tebe życia smutno każdego. To chlip za morion musit kladaty.
14: Na Lemkołyni w chorach Karpatach. Tam ja pęsi raz prozrym na oczy. Tam ja pęsi raz czuł z ozuleńku. Jak zakukała jar na uboczu.
15: Tam mysz choramy na Lemkołyni. Tam płynę bystro liczenka ropa. Tam dere wiani nysk. Chatyni, ja się narodził u Lemka chłopa.
16: Tam myja bez tyła i prytulała moje najmilsza jedynęka maty. Chród mi kormyła, ta ci uwała i zapłakaty nie chciła taty.
17: Jak ja już pidris zaczął chodyty, nigdy bez mene nie wychodyła. Idelem iszła, siady z osobą, za ruczku mene zawsze wodyła.
18: Czy to do cerkwy, czy to do sklepu, czy to w czas wesny kwitnie zberaty, albo na uczku w czas sinokościu, jak iszła suche sino z hrabaty.
19: Nie choczu sobie przypominaty, to ty rozkiszne lita młody, ale już trudno nie chciaty spamiaty, wyjty jak ryba na suszu z wody.
7: W dorosłych czasach dola ne dała, że ty na zawsze w rydnych i zdoczku. Z domu wypchała i w świt pirwała, jak witer z płota suchu soroczku.
1: Niedobry hołot, niedobry hołot, na nycz najlepszy od nich. I tucha, kto do się rodył, tam chowce ciachne, wołka do lisa, gazdo do pucha.
6: Jaką dudra, jak było dawno, powiedali moi dido, jak to dawno było, że się lemkam w naszych chorach
20: na najhirsze żyło. Choć był czasom nieurodzaj, to nebiduale, bo w susikach starej zapas se przytrymowali. Prawda, że nie każdy gazda mał stare zapasy, ale byli dobry ludzie iszczy w toty czasy. I kto mał, to dopożyczył, zratował bitnoho, ale ludzie dobrej serca dla swojego bliźnioho.
7: Jaką dudra lemkiłska wesna, zaduli witry nad Karpatami, dojut den i nycz ta ne perestajut. Chnut sia smereky raz jaleciamy, bo nowi wesni pokłon oddajut. I chnut sia werchy dereł basz nysko, w tiszno i pokirno dołow sia schylajut. Bo luba wesna tak blisko, blisko i chory Karpaty już jej wytajut. Propale śnichy, propale morozy, ledy rikamy poplynuli w morę. W podwirciach stojat chotowy wozy, a dech to nawet już w poli ore. I kypyt bracia w pełnym romachu, pit tepleńki małczamy, sącia, pryśpiwi dziewczat kwitja zapachu. Śpiszyć się łancio, śpiszy twe wroncia.
21: Teze z pastuszek napyszczał łoczci, ryżny śpiłanki soj wyplekuje. I choć daleko winna to łoci, a jego piśnia w seło wandruje. Mriaka z nad seła na zemlu padat, bo wzory sła jasne i tepłe słońce. Ono do każdej chyży zachladat, aż i bez toto bidne wikące.
22: A w sali z rana, jak na jarmaku, korowy rewut, jachniatka beczat, kaczkę kwaczuczy, idut na mułaku, w kuzny stelewy, mołoty bręczat. Kwytną czereśni jabłoni chruszy, biło różowo twar pokazale. Zdrawa i krypkę wsi ludzkie duszy, bo aromatił się napachale. Oj, chory, chory, wy nasze Karpaty, jakie wy krasny, jakie bogaty. I jaka wasza lękiłska wesna, krasna, wesoła i barsz czudesna.
0: Jaką dudra wrodził się 3 listopada 1894 roku Chłosy. Był narodnym lemkiłskim poetą. Skończył to prawda lem 4 klasy, ale jak na tamte czasy, nie były to lem 4 klasy, a aż 4 klasy. Dost skoro w młodym wieku zaczął pisaty werszy. W rydnym seli brał aktywną uczast w kulturalnym życiu. Welo czytał.
23: Nazywam się Foma Bolek, mieszkam w Żdyni, mam 10 roków. Jakow Dudra, śpiewajte lemkę, śpiewajte wy chłopci, śpiewajte dziewczata, śpiewajte, śpiewajte krasno i wesoło. No i słuchajut ludy daleko i blisko, tak, żeby poczuło ciłe nasze seło. Lubeńkę młodęci, to rochy dziewczatka, napawajte serca swoimi piśniami. I ja by zaśpiewał zachrypniętym hołosom, tam w rinnym seli lubię lemkę z wami. Rozwesel te serca w tych, co smutno chodziat, bo smutki nikomu zdrowia nie dadut. Wy śpiwy humor i wsiaka weselis, zdrowia i ducha w narodzi skrypniajut. Znajte o tym, chłopci, znajte i dziewoczki, że wy śpiwy i tańczył, kultura i sława, one do was iszły dołchyma wikamy z hordistiu i krasą, jak ta tycia pawa. Śpiewajcie, śpiewajcie, bo ja już nie mogę, bo już moi rudy zachrypią od śpiewu. Lem nochy by iśle dakus poskakali na obie strony, i w prawo, i w lewo.
2: Jako Michalak. Mieszkam w Retoi, mam 13 roków.
3: Jako Dudra, prawdziwy czas ja Lemka. Wrodził ja się na świt chłopom, na lemkiskim seli, tam pod chorą keczerą, nad chłopski posteli. Wrodził ja się w chłopski chyży, w sobotu nad raną. Owelem mnie w lnianu płatu, żeby nie był panom. Oj, chłop, ja soj. Pomyśl szczęścia ta i wesołosty. Nie mam ja wielkich kłopotów w tej chłowi prosty. Wolę za puchą chodyty i w lisi rubaty, jak w hoteli isty, pyty, na kanapie spaty. Wolę prostu strały isty i chłopom się zwaty, i chłopsku huńku nosyty, i spokojnie spaty. Na wstydę dnia chłopskie meno, ni huńka sukniana, poznam, że chłop fundament do każdego pana.
0: W czasie pierwszej światowej wojny jako Dudra służył w austryjskim wojsku. Był na froncie w Alpach, Italii i Albanii. Zachworił na malaryju, kiedy wernu na Lemkowinu musiał się długo liczyć. Potem zajął się gazdiłką i handlem maziu.
4: Moje imię Justyna, a nazwisko Michalak. Mam 10 roków i mieszkam w Ładyszowie.
5: Moje imię Jola, mam nazwisko Ura, mieszkam w Smerekiwce i mam 10 roków.
24: Jako Dudra, piśnia łosierskiego maziara.
25: Dują witry od południa, dują w dzień i w nocy, a słoneczko tepłe harde kus im do pomocy.
26: Schodjać śnichy, hornut krychy, doroha nasychat, uż nasz łosian i z boiska wis na dwir wypychat.
27: Zbierać boczkę, kładę na wis, taj wiona horleci, tam ładuje maś, oliwu i smar na fabryci.
28: Naładuwał i przyjechał, iszczy za wydoku i rychtuje się w podorosz do samego zmroku.
29: Popił noczy, koło trzeciej, konie zapriażeny i łosiane już praszczają litoczki i żeny.
30: Wterat, wterat do zapaski, dobra żena oczy, talem ichaj, a szczasliwo, bochty do pomocy.
31: Ichat, ichat, wiz za wozą, tajle mosty dudniat, połosiane od dwóch wikił, światem handlom trudiat.
32: Ne płacz żeno, lem tu pilnuj, hazdiwstwa i dity, bo ja idu siatu raty, poszd rokym świti.
33: Oj, nie smuć się, moja żeno, lem podaj mi ruczku, budziesz za to na welik den mała krasną muczku.
0: Weseleny razem z rodyną w 1947 roku do gorzyńskiego powitu, jako Dudra pak pereniósł się w okolici Szprotały, a w kince do bielsko-białego powitu, gdzie w seli Wilkowice poudłał chyżu i gezdułał. Tamtież mer 6 listopada 1984 roku. Pochowany został zgodnie ze swoją wolą na cmentery w rydnym Łosy na Lemkołyni. Był Dudra najpopularniejszym poetą narodnego napriamu. Werszy składał jeszcze w Medzewojniu, a zaczął ich publikować w 1958 roku na lemkiwskiej storinci ukraińskiej gazety Nasze Słowo, gdzie był twórczo prysutny aż do końca swojego życia. Publikował też w Karpackiej Rusy i Karpatoruskich kalendariach. W 1982 roku USKT wydało zbirkę jego werszy pod nazwą Urodził ja się chłopom.
34: Nazywam się Petr Rodko, mieszkam w Ładyszowie, mam 10 roku.
35: I jako Dudra, dobry gazda. A ja Lemko, starej Lemko i żena Lemkynia. Był ja dawno dobry gazda i żena gazdynia. Jak nastąpił czas wiosniany, poorał ja wsiady, żeby dachto nie powideł, że Lemkę to dziady. Wszystko pole, jakie ja mał, zasijał zasadę, żebym wyżywił rodynu ta panił i dziadił.
36: Orał ja i na keczeri na samym warszoczku
37: i zasijał czystym wilsom
38: za łusę w każdym roczku.
2: Orynka wierchniańska z konecznoj. Jako dudra bez humoru. Ja jem hneska, chłop, bez humoru, bo mam żenu hidni chworu, a ne znam, co się jej stało. Cy jej dasz to na ni spało, cy się perestraszyła kota, cy jej w nocy strach pryper do płota, cy w nocy czorta widziła, cy się może pereiła. I nie znam, co się jej stało, bo od wczera jest bardzo mało. I bardzo mało besiduje, często kichat, pokaszluje, śmijaty się nic nie chocze, lępit nosom wse szwarchocze. Żwiduju się, co jej bolit, to ona mołczaty wolit. I nie znam, co jej radyty, bo nie chce nic isty, byty. Na chłorotu dobry trunki, to dał jaj kus palunki. Ta nie chce skosztuwaty, lem mi każe wychleptaty. Łysia susić pełno w pyle i żenu z te kus pobyle. Oj ni, susić, choć ja pijany, to z mene chłop bardzo kochany. A chodzi po tere złomu, to złe nie zroblu nic nikomu. Besidujte kuminaczy, pijany ludę w sile daczy. Nie znajut, koleż to dijut, za to żeny im chworijut.

0: Druhą osobliwością dnešního ajaka je Nestor Žilič. V tom roči praznujeme sotnu ričniču jeho urodin. Z toj nahody v radiu LEM FM mohli ste už počuti interviu vedené Demkom Trochanovským o tym tvorci jeho tvorčosti s inčim znamenitým lemkivským tvorčom Petrom Murjankom. Koho to ta cekava besida omenula, no i nasłuchuje radio LEM FM, na pewno budeme ju iště powtariaty. A teper już szkolare ze szkoły w Głodyszowie i prekrasna, patriotyczna, perepełnena wielką tuchą i emocyjna poezja Nestora Žilića.
1: Moje meno Madzia, a na zeskoku z mycz meską od uszoł mam 10 rokiu.
2: Moje meno Paulina, mam 9 rokiu i meszkam w Głodyszowie.
1: Nestor Žilić pokuta, jako ona była rękoła na tota, a swoja była trosza od złota.
2: My byliśmy gazdoły, maliśmy Karpaty, teper po czużyni musimy bukaty.
1: Byliśmy gazdoły, maliśmy beskydy, teper za tu mamy ponej miszok bity. Chodzę czy kapeli, wany i inne chodu, tane pochbary. Słodu, choć nie smakowała, czasem kieselcia, ale swoja była ruska okolicia, choć i chyła chłonia, chysy i hołośni, my włoszczyczne znali, na trawie rozkoszni, ośinu orichy i chyby zbierali, niech ta łod nie ma spadne i chary, nie znaleźmy dobra, dzidy wszanowaty, teraz w czużych kutach musimy Karpaty. Płany się stawały drewnianych chyży, teper, że i piankach tiszczać nasze krzyży.
2: Raj na zemlę wszystkim nam poobiciuali i to traj my w rudnych koszelach i skale.
1: Z regazynią było palety drewlamy, musimy smedzić teper kziakamy.
2: Nie do smoku było mi neralne wody, teper pokosztujmy z doszczu ochrony.
1: Nie chodzi w rochach cenu oraty, przyszło siak kradenny, kołyski żuwaty. My na Ukrainie tak pochorosili, że nam od gazdu ławy posywili. Tak szczere bratole nam dopomagali, żeby nam było lepsze, tu maki zabrali.
2: W nas chirki koroły pobyli, rekordy z Chorkoła do Lwowa werli nasze torby.
1: Skatyli się ręk od kuta do kuta, ciężka ich droga, ciężka ich pokuta.
3: Nazywam się Adam Peregrym, mam 9 rok i mieszkam w Marekiewicy.
4: Nestor Žilić. Tucha. Tucho moje tucha, co z ty narobiła, mene młodocho skrypki nie zwoliła. Na mene jednoho ci ulem kołynu w niewolu zachnali za jaką prowinę. Była lem kołyna swoją ziemią mała, w wysokich polanach uczyły pasała. Rusyny rusala, każdy ryj sprawdzali, na Petra w kręciu wszystkich pospieszali.
5: Orynka Wierchniańska z Konecznoj. Nestor Žilić, moja luba. Moja luba lem kołyno, moja jasna zore. Cyła ziszczy ja uwydżu, moi myły chory. Cyty maty, tak jak było, blescy złaci szati, jak koly hulała w chorach, my i didy naszy. Cy tak samo, kłytnut kwity, w łuchach nad liczkami. Hrajut w cima kolorami, stela cia korwamy. Cy tak samo świży wozduch, aromat pianyt, a łoda dżerelna likom, sim zdorowla chranyt. Sered moria okeana, trał i zel pachuczych, my rodyli się i rosli u bochach dremuczych. Taby nasza sławna zmina, chłopci i dziewczata, kwitki rwali, łynki pleli, wesołe lemczata. Moja luba lem kołyno, pokryta lisami, choć by ja tam spoczyty, w połniani z kwitkami. Oj, de dobry spradi damy, byłoby leżaty, a ne po czużych krainach marno propadaty. Oj, ty maty, nasza maty, što ty uczynyła? Swoich syni, swoich diłok od sebe szmaryła. Piszli rusyny z Beskidiu, na czużu krainu. Wziale ram rozbyte serce, łatanu torbynu. W to lemko ne powiryt, to ne może byty, żtob da koleridna maty mogła ho zabyty. Nastane w Beskidach kiermesz, na ciły Karpaty, kole lemki się powernut do wycilskoj chaty. Jak zojduć się bracia lemki na kiermesz narodny, to pidnesut pełny kielich za swój kraj swobodny. Prydut, heł, za okeana, budut spraści uszczany, i znad Odry, i znad Isły, prydut z Ukrainy. Na narodnym tym kiermuszu wsich poholubyt, ruska maty, bo i hona horiaczo wsich lubyt.
0: Nestor Żylycz, znany jest już pod literaturnym pseudonimem Lubomir Kamiański. Wrodził się 19 maja 1914 roku w Kamianii. Kole mał 4 roky, wymerła mu mama, a nianio, Dymitry, ożenił się drugi raz. Już jak 9-letni chłopiec musiał iść na służbę do Krynici. Połało się mu jednak skończyty osnowną szkołę w rydnym seli i gimnazyju w Moszyni, a pak uczytelsku seminaryju w Sambori. Pod koniec 30 roków zaczął uczytelułaty na Lemkołyni.
6: Moje meno mela pełechacz. Mieszkam w Rodyszowie i mam prawie 11 roków. Nestor Żylycz, Lemkowyna, jarmom znedolena, zakuta w kajdany, krwiu wsia zalana i terniną zwinczena. Pobyta, obderta, zburena, spalena, meczom i bagnetom w serce poranena. Z oczy teczuć slezy i dusza rydaje, bidna Lemkołyna tonę potonaje. Była Lemkowyna jak jedna rodyna, maty lubyt diłku, nianio lubyt syna. Rusnaky Lemkołe razem się lubyli i w każdej potrebi z pomocą spiszyli. Sylny świta toho, što syna tworyli, zaż to Lemka z torbami po świti pustyli. Gneski jak dyn, nyszczy win w świti bukaje. Syrota w czużyni nic swoho nie maje i nich to nie chce jego zrozumity i chore i krywdy win musi terpity. Dajte jomu chory rydnymi Karpaty, bo tam jego miste żyty ich meraty. Naj win użne tużyt w czużyni za nima, naj użne rydaje slezami hirkyma. Cy użne możete toho zrozumity? Sztolem tu w Beskidach mist

0: Mam na imię Natalia, a nazwisko Dziamba. Mam 10 roków i mieszkam w Żdyni.
1: A moje imię Aleksandra, a nazwisko Skrypak. Mam 10 roków i mieszkam w Gładyszowie.
2: Nesto Żylec, Narodny Kiermesz, Żydy tlen kupić z Mareką, ta duma dumaja, czoho win taki nieszczęsny, czoho doli nie maja.
3: Wyszmaryła joho dola, zelenych beskidił, wyszmaryła joho zemni, didił i pradidił.
2: Oj, ty dole nieszczęsna, czoho tak zrobiłaś, czoho lemkił z rynnej zemry, szczurzyła, maryła.
3: Czymże oni prowinili, czy sód, bo nieszczęsna, swoją matię nie lubiła, czy ona niekrasna, nie tli lemkił stolitiamy, czużynu panowali, lemkił nas hit spojadali, na wolu czekali, kilko horia złe z nieszczęścia, oni wytrpili, jak nad nima się zużdżali, mordowali byli, mordowali w Tarerhofi, w Berezji Kartuski, mordowali w Oświęcimi na ulicy Uski.
4: Za władzy Piłsudskiego Nestor Żylecz trafił za swoje liwyciołe przekonania do więzniczy, potem do wojska. W 1942 roku zas aresztowali go siczołyki. Prosidył w więzniczy w Nowym Sanczy 2 roky. W 1944 roku pojawiło się mu wteczy za linią frontu do Galiczyny. Po wojnie przez długie roki, aż do 1984 roku, był uczytelem. Nestor Żylecz wmarł w 1989 roku w Wodianym koło Lwowa.

0: Patriotyczna liryka Żylycza to ponad 350 werszy, które w bliższosty ostale w rukopisach. Zobrane one są w dwóch rukopisnych zbirkach – Karpackie Dumki i Karpackie Śmiechołynki. Napisał też opertu na autobiograficznych osnowach poemu Za Ruś, Wolu i Prawdu. Napisał też opowieść z lemkiwskiego życia Hajnycia, narys Nikyfor Drołniak i velostati pro niemiecku okupację na Lemkołynii. Swoje twory, w maleńki lemczaste opublikowany, peczatał Lem w lemkosojuzijskich wydaniach w Ameryce. Niemożliwe hołowni pro rusofilskie poglady autora było peczatania ich tak na Ukrainie, jak i na lemkiwskiej stolinci w Polsce.
1: Ania Kuzm-Skłodyszowa. Nestor Żylycz, nasze chory. Cy wy lemki, wy rusyny, o tym podumale, jak wy lehko, nerozważno, swój kraj staleszale. Wy dumale, że was czekat, fortuna woszczasty, szto tam nasza Lemkołyna, kamień i propasty. Jak rusyny zadumale, lyszyty Karpaty, to przyroda się zaczęła żalizno płakaty. W płaczu sosny i smereky, płakała jalena, i guzemny się schyliła czerwona kalina. A wysokie, mocne buki prosto zaszumili. Wy zabyliż to pradidy, świato zapowili? Horne daty, boronyty, swoją Lemkołynu, do ostatniej kapli krwi, jak maty dytynu. Od chyż gridnych iż lemki, poświty bukali, i lemtołdy za Beskidom hirko zapłakali. I ja płaczu opłakuju, światu Lemkołynu, luty wrach zamilszy wielku ruinu. Potoptale, poruchale, lice oblumwale. Ruskie cerkwy powalili i porabuale. De kolisy bujne życia, takie krasne było, tam łogły je, kryczat soły, badyja się okryło. Zalewa ciasz serce krowiu z wielkiego żalu, że mia dola oczuliła od rynnego kraju. Tucha serce mi rozrywat protu cinnu perłu, leczy dumką ja w Beskidach, leczy na Horbelu. O Karpaty, nasze chory, nasze miłe kwity, czy zachoczy was kto druhy, tak jak ja lubię tej?
0: Nestor Żylycz przybył też swojego pera w beletrystyci. Pisał historyczne zarysy, zanimał się żurnalistyką. Ciła literaturna aktywność Żylycza koncentrowała się na żyłych i bolaczych problemach Lemkołyny z jawnym historycznym i autobiograficznym podtekstem. Co warte podkreślenia, swoje dumki w tworach wyrażał Żylycz w bezpośredni sposób. Byle one też naznaczone emocyjnymi pragnieniami związanymi z dolą Lemkołyny. Artystyczna strona twórczosty Nestora Żylycza głęboko osadzona jest w naturalnej folklorni pisemnosty, zbohaczona wielką erudycją, znanią historii i zahalną orientacją w świecie. Wszystko to sprawia, że choć wersze zdają się prosty, nie są naiwny. Wersze mają jasną i zrozumiałą formę, ale daleko im od banalności.
2: Nazywam się Ola Pelechacz i jem z Gładyszoła. Nestor Żylycz, Florynka. Jak Austria się rozpała, Habsburgy propali, Wilno narody zitchnuli, kajdany opali. Uchry Czechy i Polaky sklali słucho władu, a Rusneky do Florynki sklikali naradu. To narodne było wicze, z ciłoj Werchołyny. I wybrano Rusku Radu, uriad Lemkołyny. Świtła radi zweseliła Beskidy Karpaty, Uż nikoli się nie wernut talerchowskie katy. Powstał naród, że wrachy prelekli do smerty. Stał za wolno i swobodu od zbidnej obderty. Powstał naród, że wikamy pod jarmą chnu szyju. My słobidny, my rusnaky, idmy pod Rusyju. Chromą Beskid obletiła radis prewelika. Czy czujete dobry ludę? Słoja Respublika. Jarosław Kaczmarczyk, chylak, chromosiak z Krynyci. Zaklikujut. Zaczystaty rody moj zemleci, kraj zniszczony, kruchą wsiady mogyły i choroby, wsiady smutok, wsiady nużda, hołot, brud, hołody. Kraj wikamy znedoleny, rozorwał kajdany, jakże było neradity, swoboda nastane. W naszej chyży zahostyła wola wymrijana, nie dywujcie się, że to wlemkił, lycia zapłakany, i z radosty wszytkie winny, worochom proszczale. Schodzi myri, zusiadamy żyty na miriale. Ta krótko słońce hriło, sityło w Karpatach, na hostyła do wola w lemkiwskich zachatach. Legiony Piłsudskoo kraj ponewolili, hirsze jarmy jak austryjskie na lemki włożyli. Nikomu było pomocy za lemkami staty i panowie rusku radu szmaryli za kraty. I żandarmy zadusili lemkiwską drżawu i wywieli patriotów na sudową łału. Seż Florynka nie zaginę w pamięci naroda, czy to skorze, czy późniejsze, blisne nam swoboda.
0: A na sam koniec już mała niespodziwanka. Każdego miesiąca Biblioteka Ruskoj Bursy w Gorliciach rekomenduje do jaką artystu knyżku z lemkiwskiego prostoru. W miesiącu czerwcy była to knyżka Rusenko wybrane pod redakcją Petra Trochanowskiego. Najmłodszy szkolary Gładyszywskiej szkoły zalubili się w rusenkowych muzykantach i koneczni, choć byle to już ostatnie minutki do kińcia lekcji, chotili jeszcze ich wam, drogi radiosłuchacze, przedstawity.
3: Ładnio rusenko, muzykanty, było to raz pasajku. Uż budę tomu paru lit, jakim czu to tu bajku. Może to prawda, może nit.
4: Pes oseł kilica i dwa cyckoły te lata, zwyczajny sobieś wiriata, zeszli się na mitin w hale i zadumale, założyty muzyku w pasajku.
3: Poradyli, uchwaryli, o noty się postarali, dwoje husz i cymbały, bumben, klarnet, no i bas. I orkiestra jest jak fraz.
5: Majra, majra.

na stroile instrumenty, bodaj jak paniczku święty, kosi dalej sobie razem, tot peredom, a tot zadom, i zahrali jak chudaky, ale wyszło im niejako.

0: slepymi siad, a za tobą siadę kit. Ty sekund za kotom siad, jedno tela najturat. A ty hałko z cymbałami, sąsia heł i siad za nami.
1: Poszli dalej i zahrali, ale panu zaz wypało.
2: Pyciako, bursy, pasła się koroła, ale żyła, ona z lekwarem była.
3: Nie tak budę, bubel siadę za huszlamy, cap z klarnetą za basamy i tak budę lipsze, reku, pierwsze huszli, a pak sekund.
1: Poszli dalej i zahrali, i za spłano im wypało.

0: Takie już oznacza kam, co słupił osel sam. I zaczęła się swalety i kryczaty i radyty. Uszytko maldost.
1: Na to wszystko wlecił kos, a chudakie się wstraszyły, bo no malsz co to bot. Ale się wnet poswatyli ich wariot.
2: Kosy myły i porada, to bo sramotny, żebyśmy się pochodyli, instrumenty mamy, noty, nie brakuje nam ochoty. Jak sam wiesz, wszystko mamy, a zahraty nie zahramy.
3: A kosłaryt.
4: Wy chudaki, nit, wy wszystkie ste bortaki, nie może być te muzyki, gdzie są same kapelniki. Każdy głupy i zawziaty, każdy chce dyrygowaty. I choć nie zna jednej nuty, to jak durak świtą kruty.
5: Oby dobry szła kapela, tra jednego uczytela. Tra nawczyty was azbuky, instrumenty wziaty w ruky, nastroity i tak dalej. Szczobyste jak posiadali, nie sucysty do muzyki, nie pomożą żadne kryki.
6: Otče náš, iže jesi na nevesi, šídit baba na kolesi. Věruju, do potoka skeruju, vyjdu na porich, budu prosil o perich.
7: I to już bude wszystko. Dziękuję wam za uwagę. Program zrychtuwała Natalia Małecka, a naszych szkolariów uczytelka lemkiuskiego języka Warwara Duć. Dziękujemy.

stóp moich, kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, tłok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięczniej twoje szumiące lasy niż słoiki bajdaru w Saltiny dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki, tak różne robi nieponęte. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w grubej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, lepcząc świeże myślady, przyszłej pamiętam.

nasze i ne nasze. Predstavljame muziku, kulturu i ludy. W każdą niedzielę wieczór od 8 do 10 Krasni prosit Roberto Lombino.

Amira Medunianin, bosenska śpiewaczka z makedońską pieśnią w peredaczy Nasze i ne nasze w radiu LEM FM przy mikrofonie Roberto Lombino z Prahy. Jak macie dumkę, przypominkę, co byście chcieli w tej relacji czuty, albo jak bym jej mich zlipszyty, śmilo piszcie na mail roberto@lem.fm. A przed nahraniem Stryczy Rusyniu w Prazi jeszcze jedna pieśnia teper po medzeslawiańsku. To umelej sztuczny słowiański język stworzony tak, żeby jego rozumieli wszystkie ludzie, którzy znają cholem jeden słowiański język, a że Rusyny najczęściej znają dwa albo i wece, tak nie pochybują, że zrozumiecie bez problemu. A pieśnię zaspiewać medzeslawiańskiej artysta, muzykant, pisatel z Polski, Melac, Aleksy Bernat, a Melac to jego artystyczny pseudonim, z którym też rychtuju bisidu, także neodołha się możecie cieszyć na bisidu, może i cilu po medzeslawiańsku, bo jem pewny, że w Rusyny budete dobry rozumity, medzeslawiański język, na bisidu z medzeslawiańskim artystą. No a pieśnia się zove Tancuj i też je o smutnej lubowy. Tak się to jako si dneska zeszło. Spiewać w niej chłopiec swojej dziewczyni, swojemu dziewczaciu o tym, że odchodzić daleko, ale chce z nią prowesty iści cholem tot jeden dzień. Dumam, że nie muszę bilsze perekladaty, że wszystko zrozumiecie. Melac i medzeslawiańska pieśnia Tancuj.

0: I tą pisnią, która nie może chybity na żadnej rusyńskiej podii, się skończyła stricza, albo pierwsza część, oficjalna część striczy z nagody 15 roku działania Združenia Rusyno.cz, Rusyńska Inicjatywa w Czeskiej Republice. Po tym jeszcze była after party, na której się jilo, pilo, śpiewało, tańczyło. Jedzenie tam było jak na weselu, a atmosfera była też bardzo przyjemna, ale w czasie tej after party jem nagrał też bisidu z członką ansamblu stolicznego dżółka, którą wam ponuknu za tydzień. No a dumał jem, że się zmistyć cholem iszy jedna pisnia, ale mamy do dyspozycji 90 minut, a to już tepyr dochodzić. Także się z wami praszczam. Dziękuję wam za uwagę. Czekam nieterpliwi na wasze komentarze, dumkę, przypominkę. Adres roberto@lem.fm do waszej dyspozycji. Piszcie śmilo w budjakim słowiańskim języku, możecie też po angielsku, po niemiecku, po taliańsku, to są trzy języki niesławiańskie, które też całkiem dobrze rozumieją. roberto@lem.fm. Dziękuję i za tydzień już się możecie cieszyć na wece muzykę z moim komentarzem i jak jem powiem na besidu z członką ansamblu stolicznego dżółka z Wielkiego Lipnika. Z Prahy wam życzę dobru nic. Nasze i ne nasze. Przedstawiamy muzyku, kulturu i ludy. W każdą niedzielę wieczór od 8 do 10 Krasni prosit Roberto Lombino.
1: Серед дорога. Як у вас буду творив мої верші нове, кед мі не остало дощу поклюбовий? Чим скомончав буду, кед їм серце стратив, і уж їм тима, що во мі плакали, небогатий? Кому вас буду складав, кед нід мого світа, кед серед дороги до тебе небого стаю шліпий?

Jechamy Nesko do Francji, do najbardziej na zachód położonej części, do Piłostrowu, który wtynał się w wielką wodę. Ale z jednej strony położony on jest nad Biskajskim Zalewem, a z drugim nad kanałem La Manche, który oddziela Francję od Wielkiej Brytanii.

Bretończyk wse odklikując się do pochodzenia i do przyjęcia kultury celtyckiej. W Rosji czy na Ukrainie nazywano jej keltycką. Od kale się bere taka to ta dwonazywnist. Pro celtiu czy keltiu besidują nam dżerewa spisany rymsko. Wse zapisowano jak cel, przez bukwę C, rymsku. Ale do chnesko mo precin nie znamy, jak czytali rymlane to tu bukwu, czy przez C, czy przez K, od tale bere się Cezar, czy car schidni i Kaiser, czytany po niemiecku. No, to ty wątpliwosti, jak powinniśmy czytaty i wymawlaty prawidłowo, czy celtowe, czy keltowe. Dumam, że możesz był zadatyś widania Demkowy. Win na pewno lepsze, bo system poradził. Dost powisty, że ciła kultura celtycka była rozszerzona po ciłej Europie od terenu dneśnej Rumunii przez ciłą Słowacyju, Czechy, południową Polszczu, południową Germanię, Belgię, Francję, zachodnią część Hiszpanii, Portugalię i ciły brytyjskie ostrowy.

pretrwała kultura Celtiu. Ale na krajiczkach zachidnich naszego kontynentu. Kole ukrypyła się blast średniowicznych korolistw, najbardziej pereślidowany celtowe były w Anglii i we Francji. Własny angielsk posuwali się do wbywania uczyteli języka i do wbywania śpiwaków, bardiów, które śpiewali celtycko śpiwanko. W Irlandii bardzo często masowo wiszano uczyteli celtyckiej basity. A we Francji, gdzie rola kościoła katolickiego była bardzo mocna, często świeszczenniki besidowali do miejscowych, że tym językiem besidują między sobą diabły w pekli. Ciężka była polemika z takimi argumentami.

Brytania, może hordy Tysia. Jednym z najbogatszych dziedzictw muzycznych w Europie. Jak my besidowali, mimo wielkich natysków ze strony centralnych własty, nie poddała się procesowi standaryzacji, czy unifikacji kultury i bardzo silni bore się pro zachowania swojej własnej dostomenności.

Śpiewał Alan Stivell, który od swojego niania Jorda Koszewela nauczył się graty na celtyckiej harfi. To starodawny instrument, który w średnich wikach bardowe, które chodzili od seła do seła, wykorzystywali jak akompaniament do swoich śpiewanek.

To ta borba o dostomenni z bretońsku, która była rozpoczata równo 40 roku temu, daje pozytywny efekt, widoczny w każdym seli w Brytanii, w których organizowane są czyslenne koncerty, festiwale, czy striczy, tak zwane fest nozy i fest dejzy.

Muzyka brytańska bardzo zbójnie się rozwijać. Młodszy muzyka nelem słuchają tradycyjnych, starszych muzyki, ale często berą inspiracji z innych kultur, bliskich ze względu na spilne celtyckie koreni. Irlandii, Szkocji, Walii, Kornwalii, czy Galicji, toj w Hiszpanii.

Jan Tiersen, urodzony w 70. roku w Breście. Muzyk minimalista. W swoich tworach wykorzystuje instrumenty takie jak fortepian, akordeon i smykowe instrumenty. Znany jest przede wszystkim dzięki muzyce do filmu Goodbye Lenin i Amelia Jean-Pierre Jeunet.

Dastum. Dastum po bretońsku znaczy zberaty. To organizacja znana już w całej Brytanii, jak i Europie. To organizacja, która zbiera i spera tradycyjne napriamy w muzyce bretońskiej. Organizacja istnieje od 1982 roku i wse powekszat kolekcyju nagrań, tekstów, śpiewanok. Ale ciż zbierat wszystko. Stare fotografie, knyżki, dopisy, nawet pocztowe kartki. Śpiewanki są prawdziwym sercem muzyki bretońskiej. W dawniej Bretonii każdy śpiewał, a to z tej przyczyny, że było bardzo ciężko o dostęp do instrumentów. Teper możemy obserwować odwernienia tendencji, coraz rzadsze stryczać się śpiewaki, coraz więcej jest muzyki instrumentalnej. Śpiewank, które są prawdziwe i tradycyjne, wykonywane są a cappella. Bardzo popularną techniką śpiewu jest technika odpowiadania w duecie. Kan, ha, diskan. To typowa technika śpiewu dla regionu bretońskojęzycznego w Serie Dłuższej i Zachodniej Brytanii. Najczęściej śpiewany w duecie kaner, to jest śpiewak po bretońsku, i diskaner, który odpowiada. Piśniu zaczyna wse kaner, a diskaner powtarza każdą frazę. Ale, jak w cerkwi nieraz, zachodzi jeden śpiew na drugi.

najbardziej znanymi, wykonawcami. Kan Aliskan byli bracia Morvan czy sestry Goadek.

Gewerz, co oznacza lament skarhu. Gwerc to jest zbir tradycyjnych ballad, które opowiadają o tragicznych podziach historycznych czy legendarnych. To piśni epicko. Gwerc w najczystszej formie jest bardzo wymachający. I lemne czy slenne śpiewaki podejmują się jego interpretacji.

Son to zas, zbirka wszystkich innych piśni, które nesut gwercami. To piśni o lubowy, piśni do hulania i piśni na hostyny.

може ситуація невеликих груп етнічних, котрі не мають власної держави, а часто від тих держав, в котрих ще находили, дознавали утиску і переслідувань, є вело паралельних історій. Jedną z nich, która aż w Dariat, jest to ta próba z początku roku 80. renesansu do odrodzenia kultury bretońskiej na bretońskim Piłostrowie w 1971 roku przez poliga męża Reta. Merwin w 2003 roku był muzyką, był lubitelom swojego narodu i był nastojatelom stowarzyszenia tradycyjnej muzyki bretońskiej. Win w 1981 roku dał dumku, że żeby naród nie zginął, trzeba organizować festiwal. Jak smemy besidowali, trzeba dati swoim ludziom swoje, nie wipcze. Spersia na muzyci celtycki i teper na scenach do festiwalu wystupują ansambli z Brytanii, z Cornwalli, z Walii, z Irlandii, z Szkocji, z Cambry, z Wyspy Man, z Galicji Hiszpańskiej i z Asturii. Festiwal się rozrasta i teper w ostatnich edycjach bere w nim udział blisko 600 tysięcy ludzi. Jest to jeden z największych festiwali na świecie i trwa przez 10 dni. Все відбуватися в серпні, на початку серпня, і представляти традиції цельтицькі, класичні, фолькові, джазові, рокові. Представлені суд, презентуються співаки, танцери, маляри, різб'яри, писателі і швидко можливі інші артисти.

Ja, Bogdan Gambal, dnes się z wami już praszczam. Zapraszam za tydzień. A jakby komu było mało celtyckoj, bretońskoj muzyki, to proszę najty si naszą konkurencję. Radio Krejs Brejs nadaje, można słuchać o ciż tak jak nas przez internet, a nadaje z mista Kajak, można odwiedzić Enstoronu, nadają muzykę bretońską 24 godziny na dobę. No i jak komuś mało, to zapraszamy do nich. Dziękuję.

Weź na to, powiedz Joszkowi, tak, podnieś, wstawaj, Joszko.

Hańcia. Żył jeden chłop i mał dwoje dity. Żena mu umerła. Dity mały imena Łanio i Hańcia. Ożenił się chłop drugi raz. Druga żena się z nim swaryła, żeby win tych dwoje dity zabył. Ta winsy podumał. Idu w lis, wozmu tych dwoje dity z sobą i tam ich leszu. I tak win zrobił. Piszał do lisa z ditmy rubaty drowno. Wziął z sobą mich i wszturył do niego dity. Do micha wszmarył tiż kamień. Besiduje. Hańciu i ty, Łaniu. Sit te heł, a ja pidu rubaty drowna. Kole narubam, to was zaberu do mi. Człowiek piszał, wyrubał hołus i przywiazał do buka. Hołus furt onego buchat. Dity dumają sobie, że nianio rubat drowno. Przyszła nicz. Łanio wyliz z micha i słuchat, szto tak wdariat. Besiduje do Hańci. Hańciu, nianio już nie rubat drowna i ohełneje. Dity dali siedziat w michu. Dołgi czas siedziat. Bar spogołodnili i zaczęły się modlić.

Kim ty, gdy ty wyrosły? Zobrał się chłopec, hladaty jak soho seła po lisi. Nie naszał niczego, len jednu chyżu.

0: Ni, lem jednu chyżu. Edusia na niej posmotryty. Na drugi den łanio pryszał do tej samej chyży i smotryt się, kto z niej wychodyt. Wydyt, że wyszło z niej 12 rozbijnykiów. Schowali kluczy w jedno miejsce i piszły. Łanio wziął kluczy, ta sobie do nich zaszł. Ozerat wszutko w chyży i nachodyt tam czarodziejsku wodu. Pomasty łanio tą wodą wszutko, szto w tej chyży było, a sam sidyt z boku w lisi i smotryt się. Prychodziad rozbijnyky na południe, zachodziad, każdy kady sił, tam się prykleił. Kuchar, który im dawał isty, sił na stylczyku, żeby nakłasty ognia i już tam się leżył. Prychody dłanio do chyży i zaczynat w dweri durkaty. Besiduje najstarszy rozbijny, kto mu kuchariowy, szto im isty dawał.
1: Stan posmoć się, kto tam durkat.
0: Tot chocze staty, ale nie może.
1: No, ty stawaj!
0: Besiduje do drugiego. A to nie może staty. Nakazował win tak piaciom, ani jeden nemich staty. Kazał wszutkom, żeby się dwygły, nie możut. Łanio zachodyt do chyży, znymat z klęczyka szablu i odrubuje wszutkom hołoły. Potem wziął hołoły i tiła i wyszmarył do pełnyci. Zamknął to tu chyżu i prychodyt do Hanci. Hancia się choć widuje. Łaniu, czy ty jest naszą dajaku chyżu?
1: Hej, naszą jem, Hanciu. Pidemy do niej meszkaty.
0: Na drugi den zobrali się one do tej chyży. Pryszły, kraśni się urjadyle i meszkajut. Raz łaniu besiduje.
1: Hanciu, idu da jakieś wirja zastrylety. Treba nam dasz to zisty. A ty wosto ty kluczy, ja ty ich daju, budesz gazdynią.
0: Ale jednego klucza łanio jej nie dał. Od tej pełnyci, de były hołoły rozbijnykił. Łanio wziął strilbu i piszął do lisa. Hancia z kluczami chodyt po wszystkich pokojach, lem nie może zajty do tej jednej pełnyci. Dumacy. Czom mi brat nie dał od tej pełnyci kluczy? Szto tam może byty, że win mi nijak nie chce jej wkazaty? Dumała, dumała, kombinowała i tak ona nadumała, że dweri otworzyła. Otworzyła i wydyt, co tam jest. A jeden rozbijnyk nie był zabity, lem porubany i besiduje.
1: Hanciu, podaj mi czarodziejsku wodu. Ona jest tam, nawiknij.
0: Hancia podała mu wodu. Win premył sobie rany i one się zahoili. Besiduje rozbijnyk.
1: Hanciu, kiedbyśmy twojego brata zabyli, moglibyśmy żyć razem.
0: Ale jak ja go zabił? Zwiduje się Hancia.
1: Udawaj chłoru. powiedz łaniowy, że musisz poserbaty mołoka od lyżkę i to do wyzdorowijesz.
0: Łanio przychody do domu, a Hancia już udaje chłoru.
1: Besiduje łanio.
0: Hanciu, Hanciu, co tobi jest?
1: Bratczyku, ja bars chłora. Misia son prysnył, że mi pomogłoby mołoko od lyżka.
0: Łanio perenoczuwał, a rano zabrał się w lis. Chody do lisą wzrył lyżku, choczę jej za stylety. Besiduje mu łyżka.
1: To choczesz, łaniu?
0: Daj mi mołoka, bo moja sestra chłora.
1: Twoja sestra nie mogła mołoka chocze, a twojej kurwy.
0: I dała łyżka łaniowy swojego mołoka. Łanio prynosyt to mołoko i daje Hanci. Hancia napyła się i zdorowa na ciły den. Na drugi den Hanci snyć się, że ona napyłaby się mołoka od wołczuci.
1: Łanciu, ja zas jakosy źli się czuju, ja bym się mołoka od wołczyci napyła.
0: Łanio nieszczęśliwy zas wybrał się do lisa. Naszą wołczyciu, kotra iszła z maleńkima wołczatmi, choczę jej za stylety.
1: Nie strylaj do mene!

0: Nie trzeba mojego mołoka, jej trzeba twojej kurwy. Ale ja ty to mołoko dam. Łanio wziął mołoko od wołczyci i nese Hanci do niu. A Hancia w tym czasie hulat z rozbijnyką pred chyżą.
1: Hanciu, Łanio idę do chyż.
0: Szto ty besidujesz jego wołkę zile?
1: Nie na zile, ja mam znak,
0: besiduje rozbijnyk. Jaki?
1: Różka pered chyżą kwytne.
0: Prychody dłanio domił. Hancia bar z chłora. Napyła się mołoka i wozdorowiła. Zdorowa trydny. Po tym czasie Hancia zas się pochłoriła. Łanciu, besiduje. Mi się snyło, że ja bym wozdorowiła, kiedbym wypyła mołoka od medwedyci. Łanio piszał do lisa. Wzrył medwedyciu z maleńkyma medwediatkami. Nastawał strybu, choć strilaty. Besiduje medwedycia. Nie zabijaj mene, ja znam, co tobie trzeba. Mołoka dla twojej sestry. Ale nie mojego mołoka jej trzeba, a twojej kurwy. Ja tu toho mołoka dam. Przyniósł Łanio mołoko do miu. Hancia się napyła, zdorowa ciły tyżden. Łanio dali chody do lisa. Hancia z rozbijnyką radziać się, jak Łania zabyty. Besiduje rozbijnyk.
1: Hanciu, udawaj zas chworu. Teper besiduj, że ty bo zziła miasa z dykoj swyni z medże dwoch hir. A to ty chory o 12 hodyni się zdarjajut, tam straszni i ty. Jak win tam nie propadę, to udy nygda.
0: Łanio prychody domił, Hancia zas chłora. Łaniu, ja chłora. Mi się snyło, że kiedbym ziła miasa z dykoj swyni, z pomedrze tych dwóch hor, byłabym zdorowa.
1: Hanciu, ja ty prynesu.
0: Idę Łanio, idę straszoczny malisamy. Przy dorozi stoi jedna chyżka na wołyczka, a z tej chyżki wychodzi baba.
1: De ty idesz, synu?
0: Idu, mamko, medże to ty chory, za miasom od dykoj swyni, bo moja sestra chora.
1: Idź, synku,
0: ale najskorsze posłuchaj nia.
1: Jak budesz mał w rukach, to maleńkie paciatko, szto koło swyni bude leżało, to trymaj jego za pysk, żeby ono nie kwyczało, bo stara swynia cię zabie. A wszystko rob skoro, bo to ty chory o 12 hodyni wiczni w sebe wdarjajut. Koli budesz wertał, zajdź do mene.
0: Łanio prychody na miejsce, stara swynia plekat maleńki. Win małe paciatko bere za pysk i wticzę. Wolituje Łanio z pomedrze tych wir, a one jak raz zaczynają w sebe wdariaty. Prychodzi do tej baby, a ona zabera to paciatko i ryże mu druhe, swoje. Daje mu konia, a na nim skorjany kufry.
1: Prydesz do miu, a rozbijnyk siaciaś widat. Jaką chcesz smertiu zgynuty za nas 12, kotrych jest zabył. A ty, łaniu mu powicz. Porubaj mene, połóż w to ty kufry i najniakin nese kady chocze. Łanio sił na konia i wernu uświadomił. Nese hańci, paciatko. Ale hańci już paciatka nie trzeba. Ona dobesidowana z rozbijnikom, że jak na to draz łanio werne, a win wertat, bo hruszka kwytne, to rozbijnik joho porubat. No i łanio już doma. Rozbijnik besiduje. Jaką smercią choczesz zhynuty za nas dwa na cecioch bratiu? Porubajnia, moi kawalczyku skład do kufriu i połóż na moho konia. A winna i nianese kady chocze. Rozbijnik porubał łania na kawalci. Sestra wzięła prawe rebro i wóz maryła do peca. Wszystko incze skłali do kufriu, położyli na konia i pustyli go świtom. Kim przyleciał do baby. Baba znyma z konia kufry, wytriasuje kosty i miasto i składa do kupy. Złożyła i smotry, że brakuje prawego rebra. Zarizała to paciarz, to łanio ho pryniósł i przyłożyła rebro z paciate do tiła. Pomastyła tiło czarodziejską żywą wodą i łanio ożył. Mamko, besiduje, ja jem bardzo dołho spał. Zaspałby synku na wse, bo twoja sestra jedno rebro spaliła. A teper wertaj się domił, zwidaj się rozbijnyka, jaką smercią win chocze zhynuty. Łanio i chat domił, hruszka kwytne. Rozbijnyk besiduje. Łanio i chat domił. Nie może byty. Ty je zho porubał, a ja jem rebro spaliła. I chat. Przychody dłania domił i zwiduje rozbijnyka. Jaką smercią chociaż zhynuty? Taką chcę zhynuty i jaką ty jest zhynuł? Porubania na kawalczyku, złoż w kufry i na toho konia. I najwinnia nese kady chocze. Łanio zrobił tak, jak kazał rozbijnik, lemże jak go porubał, wszystko zmetał do peca, spalił, a poroch wszmarył do kufriu, położył na konia, na jego nese kady chocze. Potem łanio zobrał się, popraszczał z sestrą i piszął wędruwaty. Sestry lyszył dwa pochary. Jeden pochar na slezy za nim, a drugi na slezy za rozbijnikom. Idę łanio lisamy i wielkyma horamy. Naszał listok i swyszcze na tym listku. Koli przyłożył do gamby listok i zaswystał, przyszły do mego zwierjata. Zajac, łyżka, wołk, medwik i leł. Zwidując się go. Co ty chocesz, dobry nasz gazdo? Ja was choczu za cymboriu. I tak one chodyły szytki razem po lisach. Bardzo dołho chodyły. Raz zastała ich nicz. Łanio nakłał ognia w lisi pod jaleciom. Jego przyjaciele polihali w koło niego. Win sam siedzi i pecze solominku. Zdereła, kryczy baba. Pecze pan solominku, ta dast mi połowynku. A ja peczu żabku, ta dam jemu łapku. Łanio besiduje. Kto tam hojkat? Ja, baba z prutą. To zła z doliny. Ja nie zlizu, bo się boju, że nie zidiat twoi cymbory. Nie bij się? Nie zidiat cię. Na, masz tot prutyk, dotknij ich i tołdy zlizu. Łanio wziął prutyk, dotknął cymborił i one zderwianile. Baba w tołdy wdaryła łania żabką i łania zderwianił. Sama spekła sołoninu i ziła. Na drugi den zderwianiłych naszły imczyś wiriata. I zajac, i łyżka, i wołk, i medwik, i leł. Każdy i besiduje. To nasze bratia. Medwid radyt.
2: Zajaciu, leć za czarodziejską wodą.
1: Polecił zajac. Letyt zajac, letyt wydadynu, kotra ne

czarodziejsku żywu wodu do lisa, de wszutku jego bracia, daje medwiedziowo. Medwid każdemu ciapnął na hołą wody i wszystko zwierzęta i łanie ożyło.

0: ognia. Baba zderęła, koły wzryła, że łaniony se sołoninu kryczyt.
1: Pecze pan sołoninku, ta dast mi połowynku, a ja peczu żabku, ta dam ją łapku.
0: Łanio besiduje.
1: Babo z prutą, zyd dolinu. Ja nie zlizu, bo się boju. Masz tot prut, ta ditchnej swoich cymboriu.
0: Łanio wziął prutek od baby, ale ditchnął nim meźbiriata, a zemlu koło nich.
1: Besiduje. Złaz.
0: Baba zlizła dolinu, a łanio naraz.
1: Przyjatele moi, berte się za babu.
0: Zwiry przyjatele dostali babu i rozerwali jej. I tak łanio dalej wandruje się po lisach. Raz przychodzi w jedno miasto ze swoimi cymborami. A w mieście wielki smutok. Zwiduje w korczmi ludy.
1: Szto w was tak smutno? W nas jest lem jedna studnia na ciłe misto. A w ti studny sidyt smok z 12 hołowami. Sztoden treba mu daty człowieka zisty, bo win ne pusty dwodu dotla, dokla ne bude najdżenej. Teper przyszła czerha na carsku princesu. Car musi daty swoju diuku. O 12 budut jej tam prowadyty.
0: Łanio obstupył ze swoimi przyjatelami studniu i żdut. Ide cygan carskiej słucha. Weze diłku do studni dla smoka. Łanio diłku zatrymał, cygana z kinmy zawernął. Cygan stanął z boku i smotryć się. Przyszła 12 godyna. Smok zgołodnił, dwycha do hołowu, nie wydyt nycz. Dwycha druhu, nie wydyt nycz. Treciu, nycz. Czetwertu, nycz. Tak dwychnął wszystko 12 do hołowu, a łanio kryczyt.
1: Cymbory moi, berte się za smoka!
0: Zwiry przyjatele dorwali go. Łanio szablą potynał hołowy, odciął 12 języków smoka i schował ich do kuszeni. Carska diłka barsia wciszyła, że leszyła się żywa. Łanio bardziej się podobał i besiduje mu.
1: Łaniu, ja cię lublu, chodź do nas, minianio, dast ty carstwo.
0: Łanio odpowiada.
1: Jak nie prydu za rik, możesz się oddawaty.
0: Princesa bars się zasmutyła, ależ to ma robyty, koli łanio tak woriszył. Win zobrał się ze swoimi przyjatelami i piszął het. A cygan, który stojał z boku, pidyszął do zabytego smoka, wziął wszytkę hołowy, zabrał carsku diłku i weze jej domił. Po drodze besiduje carski diłci cygan.
1: Jak ne powisz, że ja jem zabył smoka, to ja cię teper zabił.
0: Carska diłka wystraszyła się i obiecała, że będę besidowaty tak, jak cygan przykazuje. Łanio zaspieszył wandruwaty. Chodził po